0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
5: Czy CPN ochroni portfele kierowców? Sprawdzimy prognozowane ceny paliw. Będzie też o gradobiciu, które potrafi skomplikować życie kierowcom. Ruszamy.
4: Autoradio.
5: Od tygodnia ceny na polskich stacjach tankowania nie są dla kierowców powodem do niepokoju za sprawą wznowionego pakietu ceny paliw niżej. Jednak na świecie ubiegły tydzień na rynku naftowym przyniósł systematyczny wzrost notowań surowca i obserwowane w ostatnich dniach poziomy cenowe były najwyższe od lipca. Dlatego w najbliższych dniach na rynku paliw w Polsce z uwagi na rosnące systematycznie notowania ropy i produktów naftowych należy spodziewać się podwyżek kosztów tankowania. Dla benzyny 95 średnie ceny powinny się utrzymać w granicy od 6,50 zł do 6,60 zł za litr. W przypadku oleju napędowego najczęściej spotykanym przedziałem cenowym będzie według epetrol.pl 7,49 zł do 7,61 zł za litr. Spokój zachowają także właściciele samochodów na gaz. LPG w najbliższych dniach może potanieć na stacjach. Najpewniej będzie się za nie płacić średnio od 2,90 zł do 2,99 zł za litr.
4: Porady ekspertów.
5: Gradobicia to losowe zdarzenia pogodowe, które trudno przewidzieć i które coraz częściej dotykają Polskę. Przy często zmieniającej się pogodzie grad może nas zaskoczyć podczas podróży. Pół biedy, jeśli będą to kulki niewielkich rozmiarów,

0: prędkości i jechać, chociaż praktyka pokazuje, że gdy mamy do czynienia z naprawdę dużym gradem, to ruch na całej autostradzie zamiera, a kierowcy próbują chronić swoje auta przede wszystkim pod wiaduktami. Nie zaleca się więc parkowania pod drzewami, chyba że gradobiciu nie towarzyszą mocne porywy wiatru. Wtedy taki pomysł można rozważyć. Grad ma to do siebie, że na karoserii zostawia bardzo trudne do usunięcia wgłębienia i wgniotki. W przypadku maski czy błotników sprawę załatwić może wymiana elementu, ewentualnie wyciąganie wgnieceń specjalnymi narzędziami. W przypadku dachu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. To płaska powierzchnia, w którą kulki gradu uderzają pod kątem prostym, z dużą siłą. Dlatego zwykle na dachu i na masce wgniecenia są większe i trudniejsze do wyciągnięcia. Uszkodzenia po gradobiciu mogą być powodem ubiegania się o odszkodowanie na naprawę auta od ubezpieczyciela. Oczywiście takich szkód nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie OC. Jedyne ubezpieczenie, na którym możemy polegać po gradobiciu, to autokasko. Niestety firmy ubezpieczeniowe świadome tego, że gradobicie to wypadek losowy, który może spowodować uszkodzenie wielu samochodów na raz, często zawierają w zapisach o warunkach ubezpieczenia wykluczenia pewnych sytuacji. Dlatego też zawsze powinniśmy uważnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia, zanim podpiszemy umowę. Szczególnie w przypadku ubezpieczeń autokasko. Taka polisa w założeniu powinna chronić nasze mienie w każdym przypadku, a w rzeczywistości często okazuje się, że pewne zdarzenia, które są niezależne od nas, są wykluczone z ubezpieczenia lub musimy dołożyć do nich wkład własny.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W Dzierżoniowie budują przedszkole bez rachunków za energię, także Dzień Sportu w Legnicy. To tematy, które pojawiły się za chwilę. Na początek Jelenia Góra, gdzie na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków rozpoczął się kolejny etap modernizacji, która zarówno naprawia szkody wyrządzone przez powódź z 2024 roku, ale ma też przygotować strategiczny obiekt na ewentualną kolejną wielką wodę. Jak zaznacza prezes spółki Wodnik, unijne dofinansowanie inwestycji to 95% kosztów kwalifikowanych, czyli 46 milionów złotych. Mieszkańcy nie odczują tego w swoich rachunkach, mówi Katarzyna Wierska-Kuberka, prezes Wodnika.
2: My nie chcemy stanąć w sytuacji, że za 5, 10, 15 lat przyjdzie powódź i zostaniemy z milionowymi długami. Chcemy, żeby te najważniejsze elementy infrastruktury były bezpieczne i dzięki tym pieniądzom będą. W 2029 roku.
3: A co konkretnie? Nowa stacja pomp. Pompy zatapialne działające niezależnie, czy są w wodzie, czy nie. Bramy i ochrona kompostowni, bo jej przenieść nie możemy. Rękaw w kanalizacji na ulicy Kasprowicza, na ulicy Paderewskiego, na ulicy Wolności. No i przede wszystkim infrastruktura energetyczna tu na oczyszczalni.
4: Agnieszka Hacia, kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji. Oczyszczalnia jest bardzo ważnym obiektem strategicznym, więc jej odbudowa i zabezpieczenie na przyszłe takie wydarzenia jest bardzo ważna dla nas. I my jako pracownicy i jako też mieszkańcy Jeleniej Góry bardzo jesteśmy zadowoleni i się cieszymy z tego faktu, że będziemy ją mogli realizować.
5: To jest ważna inwestycja dla Jeleniej Góry, ważna dla Jeleniogórzan.
6: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
5: Z tego względu, że zabezpieczy nas przed powodzią. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o modernizacji ujęcia wody, gdzie też to było w granicach około 50 milionów, tutaj też jest około 50 milionów, ale tu jest przede wszystkim po to, żeby zabezpieczyć oczyszczalnie ścieków i magistrale przesyłowe przed dużą wodą. I mam nadzieję, że te inwestycje, które teraz będą prowadzone, będą temu służyły i nie doprowadzi to do tego, co było w 2024 roku.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: A teraz Dzierżoniów, gdzie od 1 września 200 dzieci rozpocznie naukę w nowym przedszkolu. Obiekt za około 20 milionów złotych ma być samowystarczalny energetycznie i nie korzystać z zewnętrznych źródeł energii elektrycznej ani cieplnej.
7: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. To są budynki, które mają być podawane jako przykłady budynków, które są samowystarczalne energetycznie, tak zwanych zeroemisyjnych. One nie będą pobierały energii elektrycznej ani cieplnej, tak powiem, z takich zewnętrznych źródeł. Będą tą energię same wytwarzały, same produkowały, chociażby przez fotowoltaikę, chociażby przez pompy ciepła, przez odpowiednie doizolowanie, docieplenie tych obiektów, ale wszystkie technologie tam zastosowane to są właśnie nowoczesne.
1: Nowe przedszkole powstało w miejscu starego budynku z lat 80. Jego remont okazał się nieopłacalny, dlatego miasto zdecydowało się na budowę nowego obiektu. Zastosowano w nim rozwiązania, które mają pozwolić na samodzielne wytwarzanie potrzebnej energii.
7: Finał taki, że właśnie od 1 września w nowym przedszkolu 200 dzieci będzie znajdzie swoje miejsce do wychowania, edukacji i rozwoju.
1: Na koniec wybiegnijmy nieco w przyszłość, do 5 września, który będzie Legnickim Dniem Sportu. Impreza potrwa od godziny 9 do 13 na bocznych boiskach Stadionu Miejskiego.
8: W programie zaplanowano emocjonujące konkursy z nagrodami, warsztaty oraz pokazy umiejętności w wykonaniu lokalnych sportowców. Będzie można porozmawiać z fachowcami od różnych dyscyplin i sprawdzić swoje możliwości. Mówi Anna Konopska z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy.
9: Widzimy się od godziny 9 na boiskach bocznych w Parku Miejskim. Wstęp oczywiście dla wszystkich jest bezpłatny. Zapraszamy osoby, które szukają idealnych zajęć sportowych zarówno dla siebie, jak i dla swoich dzieci. Kluby sportowe, które będą z nami podczas tego wydarzenia, nie tylko będą przedstawiały swoją ofertę, ale również przeprowadzą wszelkiego rodzaju warsztaty i pokazy umiejętności. Także jest to idealna okazja do tego, żeby nie tylko zobaczyć, ale również spróbować, a na pewno będzie w czym wybierać. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Taką dokładną listę możecie Państwo oczywiście zobaczyć na naszej zarówno stronie internetowej, jak i naszych mediach społecznościowych. Będzie to też idealna okazja do tego, aby porozmawiać bezpośrednio i z trenerami, i z instruktorami, dopytać tak naprawdę o wszystko, czy są może jakieś przeciwwskazania do uprawiania danego sportu, jak można się zapisać na zajęcia, jak wyglądają te zajęcia. Jakiekolwiek pytania tylko przyjdą tutaj Państwu do głowy, to nasi instruktorzy z uśmiechem na twarzy Państwu odpowiedzą na te pytania i powiedzą co i jak. Imprezę zakończymy wspólnym biegiem na symbolicznym dystansie 400 metrów. Na mecie na każdego oczywiście czekać będzie medal. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w sobotę 5 września.
8: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: macho, to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Zarzut i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, umowa podpisana. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Powiemy, kiedy wrócą. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie, 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km/h, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
3: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km/h.
2: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dziś o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Pozostajemy w stolicy Małopolski. 2 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu zostały one zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem hutnika. Kraków. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
2: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła, w czwartek i piątek miejscami upalnie.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą też burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
2: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki pokonały Łotyszki 3-1 w drugim swoim pojedynku w Mistrzostwach Europy w Stambule. Czuły jednak niedosyt po przegraniu drugiego seta i słabym początku trzeciego.
6: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć.
2: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Czasu na odpoczynek niewiele. Dziś biało-czerwone zagrają ze Słowenkami. Start o 18:00.
0: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: No proszę bardzo, kolega wspomina, że będzie gorąco, że będzie znów upalnie. Będzie, jest szansa, a póki co to jest raczej jesiennie. O godzinie 5 na naszych termometrach od 6,8 stopnia Celsjusza do 13 stopni najcieplej było w Zielonej Górze, a takie wrażenie ma człowiek, jak nozdrzami zaczerpnie powietrza, że jest jesień w pół do. Radek Major, witaj.

0: Celia, 7 minut po 6. Dzień dobry, raz jeszcze tu muzyczne radio kłaniamy się nisko. Muzyczne radio Lato o poranku.
1: Drogi na gorąco.
0: I zaczynamy od w miarę świeżej informacji z drogi krajowej, nazywanej A4, kilometr z numerem 173 między węzłami Wrocław Wschód, węzeł Brzezimierz w kierunku na Wrocław. Właśnie na wysokości węzła Brzezimierz doszło do wypadku. Tam samochód najechał na barierę energochłonną, a także betonowe separatory. Jezdnia jest zablokowana przez służby ratunkowe. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, ratownik 13. W tym zdarzeniu jedna osobówka brała udział, a trzy osoby zostały ranne. Obowiązuje objazd przez węzeł Brzezimierz, a następnie drogą wojewódzką 396. Komunikat o odpowiedniej treści został wyświetlony na tablicach zmiennej treści, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wygląda na to, że utrudnienia w tym miejscu, przypomnijmy, na kilometrze z numerem 173 A4 będą trwały aż do godziny 8. A jeśli wy, drogie lub drodzy, znacie jakieś inne utrudnienia, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy do...

i Sun is Shining, czyli słońce nam przyświeca, chciach, słońce przyświeca, później może i będzie przyświecać, bo dzisiaj to słońce pół na pół z chmurami, ale póki co to czujemy się tak, jakby był to ostatni dzień lata. A o tym to najwięcej wiedzą panowie Gibbs, Ego i For Money. A my też za moment będziemy coś wiedzieli, będziemy wiedzieli wszystko o dzisiejszym dniu.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Kwadrans po szóstej, kłaniamy się nisko w ten jakże piękny dzień. Jest wtorek, 25 sierpnia, 128 dni do końca roku też w zasadzie jest, a imieniny też są. Mają je dzisiaj Ludwik, Patrycja i Michał i z rąk nie wypuszczą, dopóki nie dostaną czegoś w te ręce. Na przykład kwiatów. A jak nie, to przynajmniej życzeń. Zachód słońca 19.59, ale zanim to słońce wzejdzie, wzeszło już, tylko nie zauważyliśmy, 5.59. Tak to liczymy i nie wierzymy, że dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 32 minuty będzie trwał 14 godzin. Tego dnia to Galileusz zademonstrował Wenecjanom swój pierwszy teleskop, a tobie się wstać z łóżka nie chce. W roku 2000 z kolei padł pierwszy klaps na planie serialu M jak miłość. Dawno to było. Dobrze, o poważnych rzeczach będziemy mówili. Zaglądamy do kalendarium muzycznego. 108 lat temu urodził się Leonard Bernstein, kompozytor, pianista i dyrygent. Zmarł w roku 1990, mając lat 72. W roku 1949 urodził się Gene Simmons, współzałożyciel, basista i wokalista formacji Kiss. Elvis Costello kończy dzisiaj 72 lata, naprawdę nazywa się Declan Patrick McManus. Jest piosenkarzem, kompozytorem i autorem tekstów. Vivian Campbell, gitarzysta i wokalista grupy Def Leppard, skończył dzisiaj 64 lata, a do największej orkiestry świata 44 lata temu odeszła Anna German, czyli tak naprawdę Anna Wiktoria German-Tucholska, piosenkarka polska, kompozytorka polska i aktorka też polska. Urodzona w roku 1936, odchodząc miała lat 46. Amy McDonald urodziła się w roku 1987, to wokalistka, gitarzystka i autorka tekstów, a w roku 2001, czyli 25 lat temu, odeszła do największej orkiestry świata Aaliyah, wokalistka R&B, urodzona w roku 1979. Odeszła młodo, mając lat ledwie 22.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem, jak zawsze o tej porze, zaglądamy do kalendarium regionalnego. Data 25 sierpnia skrywa informację następującą. W 1336 roku król polski Kazimierz Wielki w Tręczynie na Słowacji zawarł układ z królem Czech Janem Luksemburskim, na mocy którego zrezygnował z praw do Śląska, a król Czech do korony polskiej. W roku 1813 rozegrała się bitwa między oddziałami napoleońskimi a pruskimi. Bitwa ta przeszła do historii jako bitwa nad Kaczawą. Około 200 tysięcy żołnierzy po obu stronach walczyło o podale Legnicy i Jawora. Ostatecznie wygrali Prusacy, a armia francuska poniosła znaczne straty. 15 tysięcy osób zostało rannych lub zatrzymanych w niewoli. A w roku 1948 we Wrocławiu rozpoczął się Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. W kongresie wzięli udział m.in. Pablo Picasso, Bertolt Brecht i Irène Joliot-Curie.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi, I'm Abel Schler and you're listening to Muzyczne Radio.

Jokero, Jokero, czyżby ktoś chciał wyciągnąć nas do gry w karty o tak wczesnej porze? Dlaczego? A nie, w sumie, zresztą kto bogatemu zabroni. 25 minut po godzinie 6 to jest akcent, zwany również akcentem, bo oni są z Rumunii i ponoć tak to powinno być prawidłowo odczytywane.

0: Ale, a teraz mamy dla was historię miłości szczęśliwej. Tylko ciekawe, czy to wakacyjna miłość, czy nie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Bambino, Vito Bambino. Nareszcie.

0: Stellar, The Man Without Reflection. Jest 6:31 i nawet pół i to jest właściwa pora, żeby sprawdzić, co ważnego wydarzyło się w regionie, a także przedstawić wam najświeższą prognozę pogody. Polecamy się.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: No to patrzymy na to, co tam w termometrach piszczy, a piszczy bieda, bo od 7 stopni w Jeleniej Górze do 13 stopni w Zielonej Górze tyle jest teraz. Później w ciągu dnia od 20 do 24 i to jakoś specjalnie dużo nie będzie, ale na niebie będzie słońce. Na zmianę z chmurami. Opady deszczu tak są możliwe, gdzie nie gdzie i to raczej wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
3: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia, to wydaje się być optymalne, to 1018 hektopaskali i na tym poziomie pozostanie. Jeśli chodzi o biometr, to on jest korzystny i taki też pozostanie, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to ona jest idealna i mamy nadzieję, że taka dzisiaj pozostanie. A teraz poranny raport regionalny, Anna Tarkota.
4: Dzień dobry. W tym raporcie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie po remoncie, nowe stawki czynszu w Legnicy oraz modernizacja lwoweckiego Orlika. Zapraszam na szczegóły. Zakończył się remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie przy ulicy Bronka Czecha. Wartość zadania, które objęło gruntowną modernizację zabytkowego budynku oraz zagospodarowanie terenu, wyniosła ponad 6 milionów złotych. Mówi Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
5: Po ponadrocznym okresie trwania remontu w budynku zabytkowym, to też mieliśmy tutaj obostrzenia z tego tytułu, został wyremontowany, gdzie mieszczą się dwie placówki nasze domu dziecka. Ale powiem, to jest naprawdę mało. Mamy mnóstwo dzieci umieszczonych poza powiatem. Mamy co prawda rodziny zastępcze, których potrzeba nam jeszcze więcej. Niestety nie ma chętnych rodzin, które by wyraziły wolę prowadzenia domu dziecka rodzinnego, czy też bycia rodziną zastępczą. Staramy się pomóc, jak tylko potrafimy, ale to jest mało. Przychodzi weekend i mamy problemy. Nieraz czwórka dzieci trzeba nagle decyzją sądu umieścić, a nie mamy gdzie. Napisaliśmy, że chcemy otworzyć kolejny dom dziecka. Dostaliśmy odmowę, ale mimo tego będziemy dążyć za wszelką cenę, żebyśmy tu otworzyli na terenie naszego powiatu kolejny dom dziecka i żebyśmy nie wysyłali tych dzieci w Polskę, bo tu jest ich miejsce i tu powinni się wychowywać.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Zarządzenie z nowymi stawkami czynszu za lokale z zasobu komunalnego Legnicy zostało podpisane. Zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.
6: Zarządzenie oznacza, że stawka bazowa za najem lokali socjalnych wzrośnie do złotówki 83 groszy za metr kwadratowy, o 14 groszy. W przypadku innych lokali podwyżka będzie bardziej odczuwalna. Obecne bazowe 6,74 zamieni się na 7,34 za metr kwadratowy. Przy 70-metrowym mieszkaniu oznacza to wzrost o 42 zł. Podane wyliczenia wysokości czynszu dotyczą tylko stawki bazowej, która z różnych powodów może być modyfikowana w pionie, w górę lub w dół. Wpływ na to będą mieć położenie budynku, lokalu w budynku, wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje, ich stan itd. Podwyżki lub obniżki czynszu nie mogą przekraczać 50% stawki bazowej. W złotówkach to może być w przypadku mieszkań socjalnych przedział od 85 groszy do 2 zł 53 groszy za metr kwadratowy oraz od 3 zł 67 groszy do 11 zł 1 grosza za metr kwadratowy w przypadku pozostałych lokali. Kolejne zmiany nastąpią w latach 2028, 2029 i 2030. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Kompleks boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim doczeka się gruntownej modernizacji. Miasto pozyskało na ten cel rządowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 300 tysięcy złotych. Po kilkunastu latach intensywnego użytkowania kompleks wymagał gruntownego remontu, mówi Aleksander Fuławka, zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego.
7: To jest kolejna przestrzeń, kolejna instalacja sportowa, która będzie zmodernizowana i będzie służyć mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym. To będzie wymiana nawierzchni i piłkochwytów o wartości kosztorysowej 600 tysięcy złotych. Po tylu latach użytkowania tej nawierzchni przyszedł czas, żeby ta nawierzchnia była nowa i myślę, że dzieci i młodzież będą chętnie z niej korzystać. Bo każdego dnia i zarówno w roku szkolnym, jak i na wakacjach młodzież gra tutaj dosyć intensywnie. Odbywają się te zajęcia szkolne, kluby sportowe tutaj też prowadzą zajęcia, także no, już wymagany jest remont.
4: W tym roku na Dolnym Śląsku zmodernizowanych zostanie 19 kompleksów sportowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 7 milionów złotych. I to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne za niespełna godzinę. Zapraszamy.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, this is Meek and you're listening to Muzyczne Radio. It's a

Była piosenka o szczęśliwej miłości, to proszę bardzo, może być i piosenka o nieszczęśliwej miłości ukrytej pod eufemistycznym określeniem loty. To Natalia Pławiak razem z Tabem, oni stworzyli takie dzieło, a my patrzymy na ten zegarek i nie możemy wyjść z osłupienia, że to już 6:42, a prawie że 3, że to jest prawie 17 minut przed godziną 7. Jedyne co człowiek chce, to wcale nie wstawać, tylko ziewać i żeby kawę mu ktoś zrobił. Merkin Cremant, oni nie robią kawy, ale śpiewają ładnie w towarzystwie The Colors.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No właśnie, jedź bezpiecznie, uważaj na siebie i uważaj też na innych. A czwórka, proszę bardzo, między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz, kilometr 173,9. Tam samochód uderzył w urządzenia drogowe, czyli w urządzenia takie jak bariera i pas rozdziału betonowy. I trzy osoby tam zostały ranne. Jedna została przetransportowana śmigłowcem LPR, ratownik 13, a w tym miejscu wyznaczono objazd przez węzeł Brzezimierz i drogę wojewódzką 396. To utrudnienie powinno potrwać do godziny 8. Jeśli chodzi o zaplanowane prace, to jeśli chodzi o odcinek Wrocław Południe Brzeg, będą prowadzone prace do 8 na jezdni w kierunku Katowic, a od 17 do 19.30 na jezdni w kierunku Wrocławia. Autostradowa obwodnica Wrocławia i A8 od dziś od 6 do 16 prowadzone jest koszenie poboczy na całej długości autostradowej obwodnicy Wrocławia w obu kierunkach. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powinno się to być bez utrudnień w ciągu głównym. Jeśli chodzi o S8, no to uważajcie koniecznie w województwie łódzkim. Tam na odcinku S8 doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i busa. Uważajcie na siebie. Poza tym wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe, gdzie tylko to jest wskazane, również na S3, chociaż S3 nad morze i dalej A6 bez większego kłopotu. Jeśli chodzi o S5 na Poznań, również bez większego kłopotu. Jak gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: na cały dzień.
1: No to dobrze, to my sprawdzamy, co nas dzisiaj czeka w ten jakże piękny dzień, a jeśli chodzi o barany, to one mogą przekładać terminy, odkładać coś na później oraz rezygnować z planów. Byki będą szukały odpowiedzi na ważne pytania, wszystko toczyć się będzie powoli, ale planowo. Bliźnięta dojdą dziś do wniosku, że ich sprawy nie idą w dobrym kierunku, pora coś zmienić. Raki powinny uważać na zazdrość i złośliwe działanie osób z najbliższego otoczenia. Lwy w tym tygodniu odniosą sukces i na pewno będą z siebie dumne. Jeśli chodzi zaś... Jest im to potrzebne. Jeśli chodzi zaś o panny, miło słabego nastroju, a nawet do nudnych obowiązków podchodzić będą z uśmiechem. Wagi dziś i w tym tygodniu będą obdarzone dużą siłą przebicia oraz determinacją w działaniu. Skorpiony, czas na zmiany w planach na ostatnie dni wakacji. Wszystko powinno się udać. Strzelce, świetny moment na sprawy rodzinne, czas na porozumienie z bliskimi osobami. Koziorożce, szczęście jest w zasięgu ręki, ale bez nadmiernego, niepotrzebnego ryzyka. Wodniki, to dobry moment na zaspokojenie zawodowych ambicji oraz spełnienie marzeń. Ryby, możliwa nagła wiadomość, która może początkowo dużo namieszać, ale też zmienić. A dzisiaj jest wtorek, 25 sierpnia, 128 dni do końca roku. Imieniny mają Ludwik, zaradny i odważny, dobry strateg, a także Patrycja, pewna siebie i niezależna, i Michał, obrotny i pracowity, oddany rodzinie. Osoby urodzone 25 sierpnia są pracowite i energiczne. Mają talent artystyczny i nie przejmują się cudzymi opiniami. Potrafią wytrwale pracować i oszczędzać. Są doskonałymi budowniczymi i dekoratorami wnętrz, mają też doskonałą pamięć. Ich wadą jest skłonność do pesymizmu i rezerwa w stosunku do innych. Szczęśliwa dla nich cyfra to 6, kamień szlachetny bursztyn, a sprzyjający im znak zodiaku waga.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Account Recall, a teraz pozwólcie, pojawi się on.
1: Cześć, mówi Krzysztof Zalewski. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Ale nie sam, bo w towarzystwie Sanach. Na chwilę przed wiadomościami, na chwilę przed siódmą.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Mglisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać. Areszt tymczasowy dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. Zajrzymy też do portfeli, by sprawdzić, czemu przyhamowaliśmy z wydawaniem pieniędzy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Nie żyją dwie osoby, jedna została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na czwórce w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały trzy osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
3: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
4: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
3: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
2: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rozejów sił zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
5: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
2: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w 2 setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6. Jak mówi były mistrz Polski, a obecnie trener tenisa Michał Gawłowski, to właśnie z 33-letnią Katarzyną Kawą wiązaliśmy największe nadzieje na przebrnięcie 3 etapowych eliminacji spośród całej czwórki startujących w niej Polaków.
7: Każdy ma troszeczkę w innym miejscu, no bo jednak Kasia Kawa jest też już na etapie takim, że już powinna wychodzić z tych eliminacji, żeby się gdzieś tam utrzymać, a dla pozostałych jeszcze to jest jakieś tam budowanie doświadczenia.
6: A dziś swoje pierwsze spotkania zagrają Martyna Kubka, a także Max Kaśnikowski. Zostało 14 drużyn i 7 biletów do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszą trójkę zwycięzców ostatniej rundy eliminacji do Champions League. Sabah Baku, Mateusz Kasia Puchaczap spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi z kolei Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Mecz w Baku zaplanowano na 18:45. Pozostałe spotkania zaczną się o 21:00. Mimo że w barwach Realu już zadebiutował, to dopiero teraz został oficjalnie przedstawiony. Mark Kukureja podpisał oficjalnie kontrakt z Królewskimi i otrzymał koszulkę z numerem 17. To wyjątkowy dzień dla mnie i całej mojej rodziny. To zaszczyt nosić tę koszulkę najlepszego klubu na świecie. Ze wszystkim, co wygrali, czego jeszcze nie wygrali. I mam nadzieję, że to będzie wspaniała era, że zdobędziemy wiele trofeów. Hiszpan do Realu przeniósł się z londyńskiej Chelsea za 55 milionów euro.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Słuchajcie, przepraszam, ale ja raz jeszcze w sprawie Pumy. Tu pojawia się oczywiście odzew jakiej Pumy i pojawia się kolejny odzew tej, co to jej nie było. A w zasadzie była. Była Puma na Dolnym Śląsku, wszyscy mówili Puma, Puma, Puma, bo nadleśnictwo, zdaje się, spod Wałbrzycha czy też Wałbrzyskiej powiedziało, że tak, to u nas się nagrało na fotopułapkę. Później okazało się, że Pumy jednak nie było tam na fotopułapce, że to AI tudzież She sobie tak wymyśliło i teraz jest trend nowy, wiralowy, Puma widziana w... jako twoja maskotka reklamowa. Na przykład znajomi z Wałbrzycha mają coś takiego: Puma widziana na baczecie. Podobno przyszła tylko zobaczyć, co to za muzyka i sprawdzić, czy rzeczywiście tańczą tu kocie ruchy. Została na cały kurs. O, i w wielu innych miejscach też się pojawiła Puma i też te miejsca reklamuje w taki sposób. Można, można.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Kocie ruchy o tej porze, to człowiek ma kocie ruchy w kierunku do pracy. Znaczy kocie tam od razu. 6:50.
3: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla

0: proszę bardzo, ilu to fajnych ludzi się urodziło tego dnia. W 1451 na przykład Krzysztof Kolumb, włoski żeglarz, odkrywca Ameryki. Gustaw Morcinek, polski pisarz, się urodził w 1891. Sir Sean Connery, brytyjski, tudzież on zdaje się był brytyjski taki trochę w pół. Aktor w 1930, Claudia Schiffer, 1970, niemożliwe, nie wygląda. No i Amy MacDonald, szkocka piosenkarka w roku 1987. Wszystkiego najlepszego tym, co to dzisiaj urodziny mają. A my patrzymy na zegarek, a on pokazuje jedno. Jest kwadrans po siódmej.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Czy CPN ochroni portfele kierowców? Sprawdzimy prognozowane ceny paliw. Będzie też o gradobiciu, które potrafi skomplikować życie kierowcom. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Od tygodnia ceny na polskich stacjach tankowania nie są dla kierowców powodem do niepokoju za sprawą wznowionego pakietu ceny paliw niżej. Jednak na świecie ubiegły tydzień na rynku naftowym przyniósł systematyczny wzrost notowań surowca i obserwowane w ostatnich dniach poziomy cenowe były najwyższe od lipca. Dlatego w najbliższych dniach na rynku paliw w Polsce z uwagi na rosnące systematycznie notowania ropy i produktów naftowych należy spodziewać się podwyżek kosztów tankowania. Dla benzyny 95 średnie ceny powinny się utrzymać w granicach od 6,50 zł do 6,60 zł za litr. W przypadku oleju napędowego najczęściej spotykanym przedziałem cenowym będzie według epetrol.pl 7,49 zł do 7,61 zł za litr. Spokój zachowają także właściciele samochodów na gaz, LPG. W najbliższych dniach może potanieć na stacjach. Najpewniej będzie się za nie płacić średnio od 2,90 zł do 2,99 zł za litr.
1: Porady ekspertów.
2: Gradobicia to losowe zdarzenia pogodowe, które trudno przewidzieć i które coraz częściej dotykają Polskę. Przy często zmieniającej się pogodzie grad może nas zaskoczyć podczas podróży. Pół biedy, jeśli będą to kulki niewielkich rozmiarów, które nie poczynią naszemu autku wyraźnych szkód. Gorzej, jeśli gradobicie przybierze na sile, a lodowe kulki będą miały rozmiary np. piłeczki ping-pongowej. Taki grad z pewnością poczyni duże szkody w samochodzie. Gdy trafimy na grad podczas jazdy, najlepiej poszukać schronienia dla samochodu pod zadaszeniem, schować się na stacji benzynowej lub parkingu podziemnym. Jeśli grad zacina, czyli pada pod dużym kątem, można schować się również za budynkiem, skorzystać z dywaników samochodowych i maty w bagażniku, ewentualnie parasolki czy kurtki trzymanej w samochodzie. Złym pomysłem jest zatrzymywanie się na ulicy czy poboczu drogi przy pogorszonej widoczności podczas gradobicia. Ktoś inny może wjechać w nasz zaparkowany samochód. Nie powinno się również zatrzymywać na drogach szybkiego ruchu. Takie zachowanie jest niezgodne z przepisami i niebezpieczne. Lepiej zwolnić do minimalnej prędkości i jechać, chociaż praktyka pokazuje, że gdy mamy do czynienia z naprawdę dużym gradem, to ruch na całej autostradzie zamiera, a kierowcy próbują chronić swoje auta przede wszystkim pod wiaduktami. Nie zaleca się więc parkowania pod drzewami, chyba że gradobiciu nie towarzyszą mocne porywy wiatru. Wtedy taki pomysł można rozważyć. Grad ma to do siebie, że na karoserii zostawia bardzo trudne do usunięcia wgłębienia i wgniotki. W przypadku maski czy błotników sprawę załatwić może wymiana elementu, ewentualnie wyciąganie wgnieceń specjalnymi narzędziami. W przypadku dachu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. To płaska powierzchnia, w którą kulki gradu uderzają pod kątem prostym, z dużą siłą. Dlatego zwykle na dachu i na masce wgniecenia są większe i trudniejsze do wyciągnięcia. Uszkodzenia po gradobiciu mogą być powodem ubiegania się o odszkodowanie na naprawę auta od ubezpieczyciela. Oczywiście takich szkód nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie OC. Jedyne ubezpieczenie, na którym możemy polegać po gradobiciu, to autokasko. Niestety firmy ubezpieczeniowe, świadome tego, że gradobicie to wypadek losowy, który może spowodować uszkodzenie wielu samochodów na raz, często zawierają w zapisach o warunkach ubezpieczenia wykluczenia pewnych sytuacji. Dlatego też zawsze powinniśmy uważnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia, zanim podpiszemy umowę. Szczególnie w przypadku ubezpieczeń autokasko. Taka polisa w założeniu powinna chronić nasze mienie w każdym przypadku, a w rzeczywistości często okazuje się, że pewne zdarzenia, które są niezależne od nas, są wykluczone z ubezpieczenia lub musimy dołożyć do nich wkład własny.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Hey, this is X-Ambassadors and you are listening to Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry, raz jeszcze. Wtorek, 25 sierpnia, X-Ambassadors w radiu przygrywa i budzi. Tylko kawy nie chce podawać. Za moment będzie Francesco Gabbani i Summer Funk. On też kawy nie poda, ale też będzie powodował, że możecie poczuć się lepiej, bo co tu dzisiaj, biomec? Niekorzystny? Nie. Korzystny, fajnie.

0: Summer Funk, Summer Funk, tylko ten summer nam to gdzieś chwilowo ukradli. O poranku zimno, w nocy zimno i chcemy powiedzieć jedno, taka jakaś jesień nadeszła, z tą jesienią jakaś taka chandra od razu w człowieku, że jak to wakacje się kończą, skandal normalnie, 25 sierpnia jest już, to jest szok.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: To był Francesco Gabani i Summer Funk, a teraz Sarsa z piosenką...
3: Właśnie.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
2: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
5: To nie była najcieplejsza noc. Miejscami termometry pokazywały 6-7 stopni, a teraz zatrzymują się między 10 a 13 kreską. W ciągu dnia będzie cieplej od 20 do 24 stopni Celsjusza. Na niebie zobaczymy i słońce, i chmury, a opady deszczu też są możliwe gdzieniegdzie, ale raczej dopiero wieczorem i w nocy. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty ze wschodu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
2: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
6: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Wartość ciśnienia jest optymalna, to 1018 hektopaskali. Ono na tym poziomie zostanie. Biometr mamy korzystny i on też ma zostać taki przez cały dzień. A jakość powietrza w tej chwili jest idealna, w najgorszym wypadku jest dobra, czyli w najgorszym wypadku obowiązują jasno-żółte alerty smogowe. Ale to tylko w zasadzie we Wrocławiu i w jednej miejscowości, która nazywa się Lubawka. To jest na ziemi kamiennogórskiej, gdyby ktoś z was, drogie i drodzy, nie wiedział. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
7: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Autostrada w kierunku stolicy Dolnego Śląska na Ołapskim odcinku jest nieprzejezdna. Do wypadku samochodu osobowego doszło tuż przed godziną 5 rano pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Z nieustalonych przyczyn samochód marki BMW zjechał z jezdni i uderzył w słup wiaduktu. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i rozsądek na drodze.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Ruszyła przebudowa ostatniego odcinka ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze. Tym razem roboty obejmują ostatni już odcinek od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego. Wykonawca wczoraj wszedł na plac budowy. Są utrudnienia w ruchu.
8: Rozpoczęły się prace związane z przebudową trzeciej części ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze. Tym razem obejmują one już ostatni odcinek od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego. Zadanie warte jest ponad 3 600 000 zł i w całości sfinansowane z budżetu miasta Jelenia Góra. Wykonawca rozpoczął prace drogowe dotyczące frezowania istniejącej nawierzchni. W związku z powyższym nie ma możliwości przejazdu ulicą Karłowicza na wymienionym odcinku. Prace związane z frezowaniem podzielone zostaną na 3 etapy, tak aby był możliwy dojazd do nieruchomości, garaży oraz miejskiego przedszkola nr 13 i sąsiednich pawilonów, tak zwanych pawilonów na górce. Przypominamy także, że to już jest trzeci, zarazem ostatni etap tego zadania. W 2024 roku miasto zrealizowało remont ulicy Karłowicza na odcinku pomiędzy Różyckiego i Paderewskiego. W 2025 roku pomiędzy Ogińskiego i Moniuszki, gdzie też w miejscu dotychczasowej wysepki powstało rondo. Natomiast ten ostatni etap jest realizowany i dotyczyć on już będzie w całości przebudowanej ulicy Karłowicza. Oczywiście przy okazji tej inwestycji występują utrudnienia, więc kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
7: O tym wszystkim poinformował nas Damian Kostka z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. Teraz Legnica. Pojawienie się śniętych ryb w jeziorze Koskowickim jest problemem od lat. Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki Gobi z Raczkowej w gminie Legnickie Pole ma pomysł na poprawę tej sytuacji.
9: Pierwsza przyducha zabijająca ryby wystąpiła w 2019 roku. Wtedy w sierpniu zebrano co najmniej 6 ton uduszonych ryb. W 2022 4 tony. Obecnie około 1,5. Problem jest znany. W 2023 roku 6 różnych instytucji podpisało list intencyjny z deklaracją działania na rzecz poprawy stanu Jeziora Koskowickiego. Poprawy jednak nie widać. Sposób na zmianę sytuacji, i to nawet nie jeden, znalazła Fundacja Zraczkowej, między innymi. Najprostszy ma kosztować jakieś 10 tysięcy złotych. To około 1,5 tysiąca od instytucji. Chodzi o rurę Olszewskiego, czyli rurę położoną jednym końcem na dnie jeziora, a drugim umieszczonym przy powierzchni, przy istniejącym przelewie i odpływie. Odpływać by miała głównie niedotleniona woda z dna, bez pomp i zużywania energii. Czy taki pomysł może się sprawdzić? Gwarancji nie ma, ale przy tak małym koszcie warto spróbować. Są i inne projekty, droższe. To dodatkowe zasilanie Jeziora Koskowickiego przez rzekę Cicha Woda, co wiąże się z położeniem kolektora i powstaniem przepompowni zasilanej energią słoneczną. Kolejny to pogłębienie płytkiego jeziora z 1,80 m do 2,5 m z użyciem pływającej pogłębiarki. Pomysły są. Martwe ryby również. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Zakończył się remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie przy ulicy Bronka Czecha. Wartość zadania, które objęło gruntowną modernizację zabytkowego budynku oraz zagospodarowania terenu, wyniosła ponad 6 milionów złotych, mówi Mirosław Górecki, starosta Karkonoski.
0: Po ponadrocznym okresie trwania remontu w budynku zabytkowym, to też mieliśmy tutaj obostrzenia z tego tytułu, został wyremontowany, gdzie mieszczą się dwie placówki nasze Domu Dziecka. Ale powiem, to jest naprawdę mało. Mamy mnóstwo dzieci umieszczonych poza powiatem. Mamy co prawda rodziny zastępcze, których potrzeba nam jeszcze więcej. Niestety nie ma chętnych rodzin, które by wyraziły wolę prowadzenia domu dziecka rodzinnego, czy też bycia rodziną zastępczą. Staramy się pomóc, jak tylko potrafimy, ale to jest mało. Przychodzi weekend i mamy problemy. Nieraz czwórka dzieci trzeba nagle decyzją sądu umieścić, a nie mamy gdzie. Napisaliśmy, że chcemy otworzyć kolejny dom dziecka. Dostaliśmy odmowę, ale mimo tego będziemy dążyć za wszelką cenę, żebyśmy tu otworzyli na terenie naszego powiatu kolejny dom dziecka i żebyśmy nie wysyłali tych dzieci w Polskę, bo tu jest ich miejsce i tu powinni się wychowywać.
7: To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 8.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hello Poland. Here is Lee Weber and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: Tak jest, sprawdzamy. Wychodzi nam, że jest 7.44, wersja dla zaspanych z trudnością i w myśleniu o tej porze to 16 minut przed 8. Jasiek Piwowarczyk powie wam: halo Houston, mamy problem.

0: gdzie.
1: Ciekawe, czy w gospodarce i ekonomii też są jakieś problemy. Teraz będziemy to sprawdzać z Krzysztofem Czwałkiem.
2: Portfel.
3: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Rośnie sprzedaż detaliczna w Polsce, liczona w cenach stałych, była w czerwcu wyższa niż przed rokiem o 6,2%. Na zakupach czujemy się więc dość swobodnie, szczególnie mocno w górę idzie wartość sprzedaży przez internet, przez rok skoczyła o ponad 12%. Według GUS inwestujemy głównie w wyposażenie mieszkań, doskonale sprzedają się meble, sprzęt RTV i AGD. O 10% więcej wydaliśmy też na auta i motocykle. Wcześniej GUS opublikował przyzwoite dane o produkcji sprzedanej. Według ekonomistów jest szansa, że wzrost PKB w tym roku będzie wyższy niż zakładał rząd. Kupowanie mebli to prosta konsekwencja wzrostu rynku mieszkaniowego. W lipcu sprzedaż kredytów hipotecznych znów pobiła historyczny rekord. Wartość przyznanych kredytów była o ponad 45% wyższa niż przed rokiem. Sięgnęła 14 miliardów 778 milionów złotych. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zawarły w sumie ponad 30 tysięcy umów. Nie zawsze jednak chodziło o zakup nieruchomości, bardzo często o refinansowanie udzielonej wcześniej pożyczki. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego przyznanego w lipcu wyniosła 487,5 tysiąca złotych i było o ponad 9% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Coraz więcej Polaków skarży się na dyskryminację w miejscu zatrudnienia. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała 775 takich skarg, o ponad 40% więcej niż przed rokiem. Według ekspertów nie świadczy to jednak o dramatycznym pogorszeniu się standardów, a raczej o większej skłonności do zgłaszania nieprawidłowości. Skarżący się najczęściej czują się dyskryminowani przy ustalaniu wynagrodzenia, nie zawsze jednak kontrolerzy PIP przyznają im rację. Spora część postępowań wciąż jest w toku.
2: Pora dla inwestora.
3: W poniedziałek na warszawskiej giełdzie panował delikatny optymizm. Wszystkie główne indeksy zyskały, choć wyniki nie były imponujące. WIG20 zakończył sesję na poziomie ponad 4000 punktów, to wynik o 0,14% lepszy niż na otwarciu sesji. Gwiazdą notowań był KGHM, jego wycena skoczyła o 4,7%. Na rynku walutowym minimalnie taniej, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,71 zł, a za funta 5,05 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,62 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy równo 18 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.

Ten dźwięk oznacza, że taka odpowiedź wróć. Ten dźwięk oznacza, że to jest Billy Idol i White Wedding. Ten dźwięk również oznacza, że jest 7 minut przed godziną 8. I ten dźwięk oznacza, że za moment w trakcie tej piosenki pojawi się u nas raport drogowy. Będziemy sprawdzali między innymi, co tam na czwórce, a czwórce nowego się wydarzyło. A to jest poranek z Muzycznym Radiem. Muzyczne Radio Lato we wtorek 25 sierpnia.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co nas czeka dzisiaj, jeśli chodzi o A4, jadąc od Zgorzelca bez większego problemu aż do Wrocławia. A nie, wróć, najświeższe wiadomości są... Ale to nie dotyczy drogi 94, to o tym zaraz powiemy. Jadąc od Zgorzelca A4 bez problemu dotrwacie do zjazdu na Wrocław Wschód, a później opolski odcinek. Tak, tutaj będzie problem przed MOP-em Hekło, postoicie w korku, potem zwężka do jednego pasa i stoi na Dębowo albo rusza się bardzo ślimaczym tempem. Sprawdzamy dalej aglomerację śląską A4 bez większych problemów, a jeśli chodzi o aglomerację krakowską, to tutaj dojazd do Krakowa bez problemu, również południe Krakowa bez problemu i wylot w stronę Rzeszowa też bez problemu. W drugą stronę to już mówiliśmy o tym, że jest kłopot na kilometrze z numerem 173, węzeł Brzezimierz w kierunku na Wrocław. Tam samochód najechał na bariery energochłonne i betonowe separatory. Jezdnia jest zablokowana przez służby ratunkowe, ale odblokowano prawy pas ruchu o 7.44. 3 osoby ranne zostały swoją drogą w tym zdarzeniu. Przypominamy, S3 nad morze bez problemu, S5 kierunek Poznań i w drugą stronę też bez problemów. S8 autostradowa obwodnica Wrocławia, ruch taki jak zwykle. S8 do Warszawy też pojedziecie, A2 też bez większych problemów, a powrotnia droga w kierunku od Warszawy na Dolny Śląsk też bez kłopotów. Dajcie znać, gdybyście wiedzieli coś więcej. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, tu Oliwia Socha. Za chwilę usłyszycie moją piosenkę Oczy, które ponoć są zwierciadłem duszy. Zgadzacie się z tym?

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 8.
2: Czas na wiadomości.
4: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
5: Codziennie coś się domawia z listy.
4: A czasu już coraz mniej. Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
6: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
6: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
7: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
4: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
8: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
4: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
5: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie tam, jak byliśmy po prostu w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
9: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
5: Przydaje się, tak.
4: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią w 3 meczu na Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego będą próbowały zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Łotwą, które co prawda wygrały 3-1, ale styl gry Polek pozostawiał wiele do życzenia, mówi nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
11: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
10: Łotyszki są najniżej notowanym zespołem w naszej grupie, a stracony set okazał się sporym zaskoczeniem także dla naszych zawodniczek, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
1: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzać na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
10: W grupie A, w której grają Polki, pewne awansu do 1/8 finału są już współgospodyni turnieju Turczynki, które mają 3 wygrane na koncie. Polki do tego grona mogą dołączyć już dziś, ale trzeba wygrać ze Słowenią mecz o 18. W Nowym Jorku trwają kwalifikacje do US Open oraz startuje turniej mixtów. W nim nie zobaczymy tym razem Igi Świątek, ale tenisowe rozgrywki toczą się także w innych miejscach i tak w meksykańskim Monterey gra Maja Chwalińska. Rozstawiona z trójką Polka w walce o ćwierćfinał powalczy z Amerykanką Alicia Parks. Kamil Majszak za to odpadł w pierwszej rundzie ATP w Winston-Salem. Przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7. Silna burza z gradem zmusiła organizatorów do odwołania trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania w Pirenejach. Rywalizacja została przerwana na 15 km przed metą. Uczestnicy udali się do hotelu. Wyniki etapu anulowano, więc prowadzenie w klasyfikacji wyścigu utrzymał Słoweniec Tadej Pogacar. Kamil Grabara może iść w ślady Wojciecha Szczęsnego. 27-latek ma strzec bramki Juventusu Turyn. Włodarze starej damy mieli porozumieć się z VfL Wolfsburg w sprawie wypożyczenia Polaka z możliwością pierwokupu.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Samba do Brazil. Czy można jechać do Brazylii na wakacje? Bellini pewnie by powiedział, że tak, czemu nie? To jest fajne miejsce, tylko drogi jest taki wyjazd. Tańsze formy wyjazdu zna na przykład nasz reporter Jacek Zych, nasz wałbrzyski reporter, który jest zapalonym fanem roweru. Ostatnio jeździ na rowerze wspomaganym elektrycznie. To nie jest wersja dla leni, tylko przez to robi znacznie więcej kilometrów i bardziej pod górkę i więcej kalorii spala i czuje się lepiej. Słuchajcie, on na Węgry pojechał, co prawda nie rowerem, ale rower wziął ze sobą, pojechał na te Węgry i tam jako fan z filmu CK Dezerterzy odnalazł słynną latrynę. Latrynę odnalazł, gdzie on to odnalazł? W Budapeszcie? Na placu nie wiem jak się to czyta, ale tak to jest zapisane w okolicy bardzo malowniczej Pałacu Ciszy. Bardzo fajnie, zazdrościmy Jackowi też, byśmy jechali, może niekoniecznie oglądać latryny, nawet te filmowe. Ale to jest fajna rzecz.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.
0: No właśnie, jeśli chodzi o szukanie latryn, to ktoś w pandemii zrobił specjalną aplikację Gdzie do WC i ciekawe, czy to jeszcze działa, bo w wakacje może być przydatne. Wiadomo, jak człowieka po gofrach przyciśnie. 10,5 minuty po 8. Dzień dobry.
2: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Prima ballerina. Jak prima ballerina, to się czasami człowiek czuje w godzinach szczytu, jak jedzie autobusem i z lewa na prawo szarpie go albo pociągiem, zwłaszcza tym na odcinku Wrocław-Wałbrzych, bo tam potrafi być naprawdę tłoczno w godzinach porannych, tych popołudniowych również. No i tam człowiek prawdziwe cuda wyczynia, żeby jakoś się utrzymać w pionie i nie dać się porwać przez tłum. Margaret, prima ballerina, to prima ballerina, matko. To za nami 19 minut po 8.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Dan Balan, Lendo Calendo teraz będzie was budzić.

0: Shaggy, Rangy, Caribbean Plans, a człowiek patrzy do tego kalendarza świąt typowych i nietypowych. Słuchajcie, dzisiaj są dwa święta. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. Można świętować podwójnie polską zupą błyskawiczną, jeżeli takie w ogóle robią, bo wiadomo z definicji, że zupa błyskawiczna jest chińska. Tak, z innych ciekawych rzeczy, nieważne czy chińska, czy polska, czy zupa o poranku, czy zupa w południe, pamiętajcie, trzeba robić tak, żeby człowieka cieszyło.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: A najbardziej człowieka cieszy, że słowo zupa rymuje się z Kamil Bednarek, Staszek z Gór, rób tak, żeby cię cieszyło. 25,5 po 8.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
8: Patrzymy na te nasze termometry, a one pokazują coś między 12 a 15. Później będzie więcej, później będzie od 20 stopni w Wałbrzychu do 24 w Legnicy. A ten dzień będzie pod znakiem i słońca, i chmur. Ich będzie raczej tak po połowie. Opady deszczu też są możliwe, ale raczej w nocy czy wieczorem. I tylko gdzieniegdzie. Do tego wszystkiego wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty, będzie nam wiał ze wschodu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
9: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to jest optymalne i na takim poziomie optymalnym pozostanie. 1018 hektopaskali pokazują teraz barometry w stolicy regionu. Biometr jest i będzie w ciągu dnia korzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to generalnie jest wręcz fantastyczna, z wyjątkiem miejscowości na ziemi kamiennogórskiej, to jest Łąkta i to jest Bukówka. Tam nie jest najlepiej, tam po prostu jest lekko przekroczona norma pyłów zawieszonych w powietrzu PM2,5. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
10: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szybka reakcja na kryzys i pomoc dostępna możliwie blisko rodziny. Dolny Śląsk uruchamia projekt, który wzmocni system wsparcia najmłodszych. Centra pomocy dzieciom zapewnią bezpłatną pomoc dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, a kampania profilaktyczna będzie uczyć, jak rozpoznawać trudności i rozmawiać o emocjach, a także szukać pomocy. W tym projekcie ważne są także kompetencje rodzicielskie, podkreśla Monika Włodarczyk, radna województwa dolnośląskiego.
11: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom, które są w regionie. Dzielimy region na 4 subregiony i to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich.
9: Muzyczne Radio.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Kompleks boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim doczeka się gruntownej modernizacji. Miasto pozyskało na ten cel rządowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 300 tysięcy złotych. Po kilkunastu latach intensywnego użytkowania kompleks wymagał gruntownego remontu, mówi Aleksander Fuławka, zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego.
12: To jest kolejna przestrzeń, kolejna instalacja sportowa, która będzie zmodernizowana i będzie służyć mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym. To będzie wymiana nawierzchni i piłkochwytów o wartości kosztorysowej 600 tysięcy złotych. Po tylu latach użytkowania tej nawierzchni przyszedł czas, żeby ta nawierzchnia była nowa i myślę, że dzieci i młodzież będą chętnie z niej korzystać. Bo każdego dnia i zarówno w roku szkolnym, jak i na wakacjach młodzież gra tutaj dosyć intensywnie. Odbywają się też zajęcia szkolne, kluby sportowe tutaj też prowadzą zajęcia, także no, już wymagany jest remont.
10: W tym roku na Dolnym Śląsku zmodernizowanych zostanie 19 kompleksów sportowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 7 milionów złotych. Na koniec kronika policyjna i ostrzeżenie. Fałszywy makler we Wrocławiu oszukał mieszkankę na 150 tysięcy złotych. Po raz kolejny policja ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi.
13: Do komisariatu na Krzykach we Wrocławiu zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Przestępcy oszukali 48-latkę na ponad 150 tysięcy złotych. Jak tłumaczy Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, fałszywy doradca podawał się za maklera giełdowego. Przekonywał ją do inwestowania pieniędzy w akcje znanej spółki w branży naftowej. Kobieta przez pewien czas pozostawała w kontakcie z mężczyzną. Rzekomy fachowiec przedstawiał inwestycję jako bezpieczną i bardzo opłacalną i nakłaniał do przekazywania kolejnych środków. Kiedy kobieta zorientowała się, że zainwestowanych pieniędzy nie można odzyskać, zgłosiła sprawę policji. Wrocławscy policjanci apelują o szczególną ostrożność przy inwestowaniu pieniędzy i podkreślają: nie ufajmy osobom, które telefonicznie lub przez internet obiecują szybki i wysoki zysk. Nie podejmujmy decyzji finansowych pod wpływem presji i zapewnień o wyjątkowej okazji. Dokładnie sprawdzajmy firmę, platformę inwestycyjną oraz osobę, która proponuje inwestycje. Nie instalujmy programów umożliwiających zdalny dostęp do naszego telefonu lub komputera i nigdy, przenigdy nie przekazujmy nikomu danych do bankowości elektronicznej, kodów autoryzacyjnych ani danych kart płatniczych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
10: Kolejny raport o 9.30, a teraz ważne informacje dla wszystkich, którzy zaplanowali wycieczkę w Karkonosze. Będzie o pogodzie.
14: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
15: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, gobratownik dyżurny Piotr Kasznia. Zapraszam oczywiście na wyjście w góry. O tej porze jeszcze góry są puste. Mam podgląd na kamerach, także te wędrówki będą dość przyjemne. Ale wybierajcie, tam dobrze wiedzieć też, co się dzieje. I zaczynam oczywiście od Śnieżki. Temperatura 5 stopni Celsjusza, wiatr wschodni 13 metrów na sekundę. Także ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność ponad 50 km z pełnym zachmurzeniem i ciśnienie atmosferyczne 838,6 hektopaskali. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni. Praktycznie bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. W jej porębie też mamy 12 stopni bezwiecznie i tam jest dobra widzialność. Szlaki z samego rana po nocy będą mokre, śliskie, szczególnie w tych miejscach zacienionych. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję i życzę miłych wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: When I spent the summer on you.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
3: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoprof World Wild w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
5: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
6: Najlepszy wojownik to Cezaro.
7: Jaki wojownik?
6: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
7: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
6: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
7: Dlaczego?
6: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
7: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
12: Free Time w muzycznym radiu.
11: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
13: Po reklamie.
11: Poranek z muzycznym radiem.
14: Sprawdzamy godzinę.
15: 8.45 za kwadrans, godzina 9. Teraz Jak ja kocham cię, a za moment u nas Sportwell. Polecamy.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry. Zapraszam na informacje. Rośnie sprzedaż detaliczna w Polsce, liczona w cenach stałych, była w czerwcu wyższa niż przed rokiem o 6,2%. Na zakupach czujemy się więc dość swobodnie, szczególnie mocno w górę idzie wartość sprzedaży przez internet, przez rok skoczyła o ponad 12%. Według GUS inwestujemy głównie w wyposażenie mieszkań, doskonale sprzedają się meble, sprzęt RTV i AGD. O 10% więcej wydaliśmy też na auta i motocykle. Wcześniej GUS opublikował przyzwoite dane o produkcji sprzedanej. Według ekonomistów jest szansa, że wzrost PKB w tym roku będzie wyższy niż zakładał rząd. Kupowanie mebli to prosta konsekwencja wzrostu rynku mieszkaniowego. W lipcu sprzedaż kredytów hipotecznych znów pobiła historyczny rekord. Wartość przyznanych kredytów była o ponad 45% wyższa niż przed rokiem. Sięgnęła 14 miliardów 778 milionów złotych. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zawarły w sumie ponad 30 tysięcy umów. Nie zawsze jednak chodziło o zakup nieruchomości, bardzo często o refinansowanie udzielonej wcześniej pożyczki. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego przyznanego w lipcu wyniosła 487,5 tysiąca złotych i było o ponad 9% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Coraz więcej Polaków skarży się na dyskryminację w miejscu zatrudnienia. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała 775 takich skarg, o ponad 40% więcej niż przed rokiem. Według ekspertów nie świadczy to jednak o dramatycznym pogorszeniu się standardów, a raczej o większej skłonności do zgłaszania nieprawidłowości. Skarżący się najczęściej czują się dyskryminowani przy ustalaniu wynagrodzenia, nie zawsze jednak kontrolerzy PIP przyznają im rację. Spora część postępowań wciąż jest w toku.
1: Pora dla inwestora.
0: W poniedziałek na warszawskiej giełdzie panował delikatny optymizm. Wszystkie główne indeksy zyskały, choć wyniki nie były imponujące. WIG20 zakończył sesję na poziomie ponad 4000 punktów. To wynik o 0,14% lepszy niż na otwarciu sesji. Gwiazdą notowań był KGHM. Jego wycena skoczyła o 4,7%. Na rynku walutowym minimalnie taniej. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł. Za dolara 3,71 zł, a za funta 5,05 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,62 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy równo 18 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Wild celebration today.

0: O, żeby człowiek miał 50% energii w sobie tej, którą ma to nagranie. CK West i Wild Celebration. Patrzymy na zegarek, 5,5 minuty jest przed godziną 9 i to jest właściwa pora, ne?
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to zaczynamy od A4. Jadąc od Rzeszowa przez aglomerację krakowską przejedziecie bez większych problemów. Podobnie jest z odcinkiem wokół aglomeracji śląskiej, katowickiej. A później problem na Opolszczyźnie jest dalej. Mimo tego, że utrudnienie, które było na kilometrze z numerem 173 w kierunku na Zgorzelec, właśnie na wysokości węzła Brzezimierz, gdzie pojazd najechał na bariery energochłonne i jezdnia była zablokowana przez jakiś czas, już się zakończyła, ale korek w tym miejscu jest i dalej stać będziecie na Dębowo na wysokości Brzezimierza. Właśnie korek nadal ma kilkanaście kilometrów, przynajmniej 10, a zaczyna się pierwsze spowolnienie od Oleśnicy Małej. Jeśli chodzi o Wrocław, to na Wrocław Wschód wjedziecie bez problemu, ale później na odcinku przed Kostomłotami jest już spowolnienie. Ale to tradycja, przed kątami wrocławskimi, przepraszam, to tradycja. Następne spowolnienie będzie już na granicy w Zgorzelcu, a tutaj tradycyjnie kontrole, więc troszkę trzeba postać. Jadąc w drugą stronę, A4, w stronę na Rzeszów, musicie wiedzieć, iż kilometr z numerem... Sprawdzamy z numerem 52 na węźle Krzyżowa, tam naprawiają nawierzchnię betonową, zawięty jest prawy pas ruchu, a jeśli chodzi o kilometr z numerem 83 na węźle Lubiatów, koszą w pasie rozdziału i zajęty jest lewy pas ruchu. S3 nad morze? Bez problemu. S5 na Poznań? Bez problemu. S8, a później A2 też bez problemu, tylko że w Baranowie tradycyjnie postoicie na Dębowo w kierunku na Warszawę, bo tam jedzie się o tej porze niezwykle tłoczno. A gdybyście wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Kto idzie ze mną na poranną kawę?
0: Stokrem to ja idę w takim razie. Za moment będzie to miejsce zajmował Zbyszek Deka. Ja życzę wam pięknego dnia i idę szukać cukru. Trzymajcie się.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Dziewiąta.
0: Czas na wiadomości.
4: Minuta ciszy w miejscu tragicznego wypadku to dziś w Krakowie. Wielkie nadzieje polityków, chodzi o byłego szefa Zonda Krypto. Blisko 3,5 miliona za piłkę, której dotknął Maradona. Marcin Krzemiński. Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, no ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna na wierzch. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
5: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
4: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodam, że 8-miesięczne dziecko pary, która zginęła, znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie Zonda Krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, były szef giełdy Zonda Krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
6: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
4: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 000 osób. Tragedia w Dolinie Śmierci. Nie żyje turysta, który zwiedzał kalifornijski park narodowy. Do zdarzenia doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. Spada liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. Wczoraj Wody Polskie nie odnotowały nowych przypadków. To dobry znak, bo do tej pory z 6 sekcji kanału wyłowionych zostało ponad 4 tony śniętych ryb. Wszystko przez zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
7: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko 6 sekcji.
4: Wody Polskie będą teraz uprzątać trzcinowiska, gdzie mogą być jeszcze truchła ryb. Za 3 350 000 dolarów wylicytowano w Dallas piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Dodam, że 4 lata temu pod młotek poszła koszulka Maradony z tego samego meczu. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nią ponad 9 milionów dolarów. Muzyczna kartka z kalendarza jeszcze u nas. 65 lat temu, w 1961 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Co ciekawe, pierwsze 3 edycje tej imprezy odbyły się w Stoczni Gdańskiej.
3: Błażej Kuleszan, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od piłki nożnej, bo dziś poznamy trzy drużyny, które po eliminacjach zagrają w Lidze Mistrzów. Największe szanse mają Celtic Glasgow oraz Bodo Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż się liczy drużyna Tymoteusza Puchacza Sabah Baku, ale musi odrobić jedną bramkową stratę do HPL-u Berszewa. Pozostałe cztery mecze jutro. Pierwszy krok do turnieju głównego na US Open zrobiła Linda Klimowiczowa. Polka w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato. Już na pierwszym etapie kwalifikacji odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Dziś rozpoczyna się turniej mixtów bez Igi Świątek, ale za to z triumfatorami sprzed roku i dwóch lat. Włochami Sarą Errani i Andreą Vavassorim, ale kibice w akcji zobaczą m.in. rozstawionych z numerem pierwszym Arynę Sabalenkę w parze z Nowakiem Dziokowiczem. Ale dziś także z kortami w Nowym Jorku oficjalnie pożegna się Roger Federer. Po 16 latach przerwy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie wracają do Poznania. Na torze Malta wszystko zapięte jest na ostatni guzik i od jutra do niedzieli potrwa tam rywalizacja. O medale powinny walczyć mistrzynie świata Martyna Klat oraz Anna Puławska. Druga z nich poza tytułem w K2 na 500 metrów jest również aktualną mistrzynią w K1 na tym samym dystansie.
8: Staram się nie myśleć o tym, że bronię to miejsce liderki, natomiast no, wiem, że bardzo ciężko w tym sezonie pracowałam i wierzę, że ta ciężka praca zaowocuje właśnie na Mistrzostwach Świata.
3: Poznań i Malta po raz czwarty goszczą najważniejszą kajakową imprezę na świecie, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
9: Każdy będzie chciał wracać i chce wracać do Poznania i ważne, żebyśmy to podtrzymali, a jeżeli będą jeszcze przy tym medale, no to już będzie w ogóle rewelacyjnie.
3: W Mistrzostwach Świata wezmą udział Rosjanie, mimo że polska strona nie zgodziła się na ich przyjazd, to sportowcy dostali wizy Schengen od Niemców i tym samym wystartują w Mistrzostwach.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Dzień dobry, witamy w ostatni sierpniowy wtorek. Za tydzień o tej porze będziemy już witać wrzesień. 25 dzień sierpnia, Muzyczne Radio, 11 minut po godzinie 9. Zbyszek Deka, kłaniam się, dzień dobry.

0: Cześć, tu Przebiśniegi. Słuchacie muzycznego radia.
1: Przebiśniegi zabiorą nas do Egiptu. Egipt to tytuł tej piosenki, a później my przypomnimy wam horoskop.

0: Trzebi Śniegi. 9:17.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany mogą przekładać terminy, odkładać coś na później oraz rezygnować z planów. Byki będą szukały odpowiedzi na ważne pytania. Wszystko toczyć się będzie powoli, ale planowo. Bliźnięta dojdą dziś do wniosku, że ich sprawy nie idą w dobrym kierunku. Pora coś zmienić. Raki powinny uważać na zazdrość i złośliwe działania osób z najbliższego otoczenia. Lwy w tym tygodniu odniosą sukces i na pewno będą z siebie dumne. Jest to im potrzebne. Panny, mimo słabego nastroju, nawet do nudnych obowiązków podchodzić będą z uśmiechem. Wagi dziś i w tym tygodniu będą obdarzone dużą siłą przebicia oraz determinacją w działaniu. Skorpiony, czas na zmiany w planach na ostatnie dni wakacji. Wszystko powinno się udać. Strzelce, świetny moment na sprawy rodzinne. Czas na porozumienie z bliskimi osobami. Koziorożce, szczęście jest w zasięgu ręki, ale bez nadmiernego, niepotrzebnego ryzyka. Wodniki będą miały dobry moment dla zaspokojenia zawodowych ambicji oraz spełnienia marzeń. I jeszcze ryby, możliwa nagła wiadomość, która może początkowo dużo namieszać, ale też zmienić. Co do osób urodzonych 25 sierpnia, to są pracowite i energiczne, mają talent artystyczny i nie przejmują się cudzymi opiniami, potrafią wytrwale pracować i oszczędzać. Są doskonałymi budowniczymi i dekoratorami wnętrz, mają też doskonałą pamięć. Ich wadą jest skłonność do pesymizmu i rezerwa w stosunku do innych. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, bursztyn, sprzyjający znak zodiaku to waga. A imieniny obchodzą dzisiaj Ludwik, człowiek zaradny, odważny, dobry strateg. Patrycja, pewna siebie i niezależna. Oraz Michał, obrotny, pracowity, oddany rodzinie. Przyjmijcie najlepsze życzenia i pozdrowienia w dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 32 minuty. To wtorek, to 25 dzień sierpnia.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
5: Wyraźnie cieplej zrobi się w czwartek, w piątek. Dzisiaj od 18 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej do 21-22 we Wrocławiu czy Legnicy, ale to popołudniową porą, bo aktualnie na termometrach mamy od 14 do 16 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków wschodnich. Lepsza pogoda na północy regionu, na południu można się spodziewać więcej chmur.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
6: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Dziś możliwe też lokalne popołudniowe i wieczorne opady deszczu. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste, minęła 9:30, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
7: A w tym raporcie duża inwestycja w Dzierżoniowie na finiszu. Utrudnienia w ruchu na jeleniogórskim Zabobrzu. Drogowcy remontują ulicę Karłowicza i 65. Giełda Minerałów w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniogórze.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Na początek Dzierżoniów, gdzie po kilku latach dużych zmian na finiszu jest modernizacja szkoły podstawowej numer 9.
8: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. To jest szkoła, która była też elementem zalania przez powódź w 2024 roku. My byliśmy wtedy w trakcie inwestycji takiego generalnego remontu, bo to szkoła tysiąclatka wymagała tego remontu. Powódź nas troszkę zatrzymała, ale też pozdobywaliśmy konkretne środki i szkoła została wyremontowana w 100%.
7: Prace w dziewiątce rozpoczęły się jeszcze w 2023 roku i były prowadzone etapami. Po drodze plany dodatkowo skomplikowała powódź z 2024 roku, po której remontu wymagała m.in. stara sala gimnastyczna. Dziś szkoła ma odnowione sale, korytarze i zaplecze.
8: Dzierżoniów zyska nową halę sportową, gdzie uczniowie, ale też i kluby sportowe i mieszkańcy, jeżeli będzie taka konieczność, będą mogli z tej hali korzystać.
7: Zmieniamy temat. Ruszyła przebudowa ostatniego odcinka ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze. Wczoraj wykonawca wszedł na plac budowy. Są utrudnienia w ruchu, informuje Damian Kostka z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
9: Rozpoczęły się prace związane z przebudową trzeciej części ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze. Tym razem obejmują one już ostatni odcinek od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego. Zadanie warte jest ponad 3 600 000 zł i w całości sfinansowane z budżetu miasta Jeleniej Góry. Wykonawca rozpoczął prace drogowe dotyczące frezowania istniejącej nawierzchni. W związku z powyższym nie ma możliwości przejazdu ulicą Karłowicza na wymienionym odcinku. Prace związane z frezowaniem podzielone zostaną na 3 etapy, tak aby był możliwy dojazd do nieruchomości, garaży oraz miejskiego przedszkola nr 13 i sąsiednich pawilonów, tzw. pawilonów na górce. Przypominamy także, że to już jest trzeci, zarazem ostatni etap tego zadania. W 2024 roku miasto zrealizowało remont ulicy Karłowicza na odcinku pomiędzy Różyckiego i Paderewskiego. W 2025 roku pomiędzy Ogińskiego i Moniuszki, gdzie też w miejscu dotychczasowej wysepki powstało rondo. Natomiast ten ostatni etap jest realizowany i dotyczyć on już będzie w całości przebudowanej ulicy Karłowicza. Oczywiście przy okazji tej inwestycji występują utrudnienia, więc kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
7: Minerały z Dolnego Śląska i różnych zakątków świata, skamieniałości, biżuteria oraz atrakcje dla dzieci. Już w najbliższy weekend Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach zaprasza na 65. giełdę minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich. Mówi Aleksandra Odelga, Nowak z Muzeum Przyrodniczego.
3: To naprawdę dobra okazja do zapoznania się, jakie minerały występują na Dolnym Śląsku oraz w Karkonoszach. Nie zabraknie też okazów ze świata, na przykład z Namibii. Znajdziecie tu także przepiękną biżuterię dla siebie, ale i na prezent. Dzieci zapraszamy do stoiska edukacyjnego, gdzie czekają na nich zagadki i pukanie minerałów. A specjalną atrakcją jest cięcie agatów. Wybierz agat, przetnij i zobacz, co jest w środku. 2 dni pełne minerałów, ciekawostek i małych odkryć 29 i 30 sierpnia w godzinach od 10 do 17.
7: Czyli sobotę i niedzielę już zaplanowała. Spotykamy się w Muzeum Przyrodniczym na giełdzie minerałów z Dolnego Śląska, nie tylko, ale różnych zakątków świata, a także z Namibii. Kolejny raport o 10.30. Teraz sprawdzamy pogodę w górach.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
10: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, dobra, to w nich dyżurny Piotr Kasznia. Zaczynam oczywiście od śnieżki, temperatura 5 stopni Celsjusza, wiatr wschodni 13 metrów na sekundę, także ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność ponad 50 km z pełnym zachmurzeniem i ciśnienie atmosferyczne 838,6 hektopaskali. Stacje w górach, w Karpaczu mamy 12 stopni. Praktycznie bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. I po Rębie też mamy 12 stopni bezwiecznie i tam jest dobra widzialność. Szlaki z samego rana po nocy będą mokre, śliskie, szczególnie w tych miejscach zacienionych. Gorąca prośba przed wyjściem z góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek.
11: Dzień dobry, stacja centralna Gobry w Wałbrzychu, ratownik dyżurnej grupy sudeckiej. Witam wszystkich serdecznie. W rejonie Gór Wałbrzyskich temperatura to 10 stopni, maksymalnie w ciągu dnia to 19, zachmurzenie mamy duże, wiatr zmienny, słaby, bez opadów, szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte, miejscami są mokre po wcześniejszych opadach deszczu. Stacje nasze terenowe, Karłów, Góry Stołowe, tam mamy temperaturę 11 stopni, widoczność jest dobra, zachmurzenie duże, wiatr południowo-wschodni słaby, bez opadów, szlaki turystyczne też w dobrym stanie. Międzygórze w masywie Śnieżnika temperatura to 10 stopni, widoczność jest dobra, zachmurzenie tam mamy pełne, bez wiatru, bez opadów, szlaki również turystyczne dobre. Wychodząc z góry pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych, miejmy przy sobie latarkę, naładowany oczywiście telefon, polecam wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Cześć Polsku, my name is Janasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
2: Cezaro!
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
4: 9:41 wtorek, Skubas. Życie jest piękne.

0: życie jest piękne. No chyba, że się człowiekowi spieszy, a swoje musi odstać w jakimś korku.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zdaje się, że uspokoiła się już sytuacja na A4 przed Krakowem, jadąc ze wschodu, od strony Rzeszowa na 439 km, gdzie miało zderzenie czterech aut osobowych. Zablokowany był przez pewien czas lewy pas jezdni w kierunku Katowic. Rozładowujący się także z minuty na minutę korek po porannym wypadku na A4 na wysokości miejscowości Brzezimierz na 173 km w stronę Wrocławia. Lecimy dalej na zachód na 44 km. A4 między Godzieszowem a Bolesławcem w stronę Zgorzelca. Naprawiona jest nawierzchnia i zamknięty jest prawy pas. Podobnie w drugą stronę w kierunku Wrocławia, ale między 52 a 53 kilometrem. Tutaj też zajęty jest prawy pas ruchu z powodu prowadzonych prac. To między Krzyżową a Krzywą. Natomiast między 83 a 105 kilometrem A4 w stronę Wrocławia trwa koszenie w pasie rozdziału i zajęty mamy lewy pas ruchu. Na dolnośląskich odcinkach autostradowej obwodnicy S3, S5 czy S8, ale także na autostradowej obwodnicy Wrocławia. W miarę spokojnie, bez jakichś zdarzeń, bez utrudnień. Gdyby jednak coś wpadło wam w oko, zauważylibyście jakieś korki, wypadki, kolizje, dajcie znać, dzwoniąc na przykład pod numer telefonu 757-646-646 albo korzystając z naszej aplikacji mobilnej i z możliwości nagrania swego głosu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Dobrze już zapewne znany wam Damiano Dawid, znany chociażby z grupy Måneskin, Cinnamon. Za 11 minut godzina 10.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: promocja.
1: Muzyczne radio.
0: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Problemy gmin z planami ogólnymi. Od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła i prognozy pogody. Wróci upał, choć nie wszędzie. Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
3: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu, tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
4: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
3: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
2: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
5: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskiem oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
2: Sprawca wypadku był trzeźwy, policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów, to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
2: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgodze 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodo Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przepraszam.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Dość szybko zakończyły się utrudnienia na S3 związane z awarią pojazdu, która miała tam miejsce jeszcze przed godziną 10 na 252 kilometrze między węzłami Głogów Południe, Polkowice Północ w kierunku Zielonej Góry. Tutaj mieliśmy zamknięty prawy pas ruchu, ale zdaje się, że już jest przywrócony porządek na tym odcinku, że już po awarii i po utrudnieniach nie rozładował się jeszcze chyba do końca zator na A4 na wysokości miejscowości Brzezimierz, gdzie na 173 kilometrze doszło dzisiaj wczesną porą do wypadku, to w stronę Wrocławia. Na 44 kilometrze między Godziszowem a Bolesławcem w stronę Zgorzelca naprawiona jest nawierzchnia i tutaj będziemy mieli przez jakiś czas zamknięty prawy pas, podobnie w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia między Krzyżową, między 52 a 53 kilometrze też zajęty prawy pas ruchu z powodu prowadzonych prac. No i do godzin popołudniowych utrudnienia związane z koszeniem w pasie rozdziału i zajętym lewym pasem ruchu w stronę Wrocławia między 83 a 105 kilometrem. Muzyczne radio do waszej dyspozycji pod numerem telefonu 757-646-646. To tutaj możecie informować nas o utrudnieniach, korkach, objazdach, wypadkach.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych.

0: marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13, zaprasza.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
2: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
4: Wygląda na to, że najlepszej pogody można się dzisiaj spodziewać w północnej części regionu. Na południu więcej chmur, tutaj może padać deszcz, zresztą pada już w południowo-wschodniej części regionu, gdzieś na ziemi kłodzkiej. Na razie to słaby deszcz, na termometrach od 16 do 20 stopni, aktualnie po południu temperatura ma dochodzić do 22 stopni. Mocniejszy wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków wschodnich.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
2: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Z kolejnym raportem regionalnym Jacek Rogulski.
5: A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Kolejna zmiana w organizacji ruchu w rejonie budowy nowego mostu przez rzekę Bóbr w Bolesławcu. Kierowcy pojadą według nowych zasad już w środę w godzinach popołudniowych. Najważniejsza zmiana będzie dotyczyć ulicy Zgorzeleckiej. Trasa zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku od wjazdu na stację Paliw Orlen do mostu. Jednocześnie ruch pojazdów będzie przekierowany na nową przeprawę. W związku z zamknięciem dla ruchu ulicy Zgorzeleckiej zaplanowano objazdy w kierunku Zgorzelca ulicą Wesołą, Bohaterów Getta Tadeusza Kościuszki, drogą krajową numer 94, a dla jadących od strony Zgorzelca w kierunku centrum drogą krajową numer 94 i ulicą Tadeusza Kościuszki. Przewidywany termin obowiązywania tego etapu tymczasowej organizacji ruchu to koniec września.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Pojawienie się śniętych ryb w jeziorze Koskowickim pod Legnicą jest problemem od lat. Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki Gobi z Raczkowej w gminie Legnickie Pole ma pomysł na poprawę tej sytuacji.
6: Pierwsza przyducha zabijająca ryby wystąpiła w 2019 roku. Wtedy w sierpniu zebrano co najmniej 6 ton uduszonych ryb. W 2022 4 tony, obecnie około 1,5. Problem jest znany. W 2023 roku 6 różnych instytucji podpisało list intencyjny z deklaracją działania na rzecz poprawy stanu jeziora Koskowickiego. Poprawy jednak nie widać. Sposób na zmianę sytuacji, i to nawet nie jeden, znalazła Fundacja z Raczkowej. Między innymi najprostszy ma kosztować jakieś 10 tysięcy złotych. To około 1,5 tysiąca od instytucji. Chodzi o rurę Olszewskiego, czyli rurę położoną jednym końcem na dnie jeziora, a drugim umieszczonym przy powierzchni, przy istniejącym przelewie i odpływie. Odpływać by miała głównie niedotleniona woda z dna, bez pomp i zużywania energii. Czy taki pomysł może się sprawdzić? Gwarancji nie ma, ale przy tak małym koszcie warto spróbować. Są i inne projekty, droższe. To dodatkowe zasilanie jeziora Koskowickiego przez rzekę Cicha Woda, co wiąże się z położeniem kolektora i powstaniem przepompowni zasilanej energią słoneczną. Kolejny to pogłębienie płytkiego jeziora z 1,80 m do 2,5 m z użyciem pływającej pogłębiarki. Pomysły są. Martwe ryby również. Szczepan Gnap, Muzyczne Radio.
5: Mapa, kompas i punkty do odnalezienia w terenie. W sobotę 29 sierpnia na Słonecznej Polanie w Szczawnie-Zdroju odbędzie się otwarty trening biegu na orientację. Wyjaśniamy, o co chodzi w tym biegu.
7: Alicja Wojtala, GPR OSP Wałbrzych, MKS Paulinum Jelenia Góra. Przede wszystkim trzeba pracować z mapą. Natomiast to, co robimy, to jest trening otwarty. To jest po to, żeby zachęcić, żeby zapoznać, żeby odczarować, że to wcale nie jest takie trudne, jak się wszystkim wydaje. Przyjść może każdy, uczestniczyć może każdy.
5: Bieg na orientację można najprościej porównać do dawnych podchodów, tyle że dziś jest pełnoprawną dyscypliną sportową. Uczestnik, korzystając z mapy i kompasu, musi odnaleźć w terenie wyznaczone punkty i zaliczyć je w odpowiedniej kolejności. Organizatorzy chcą pokazać, że z tradycyjną mapą może poradzić sobie każdy, a przy okazji przypomnieć umiejętność, która w czasach nawigacji w telefonie coraz częściej zanika.
7: Dystansów jeszcze zdradzić nie mogę. Mogę powiedzieć, że będzie trasa rodzinna, gdzie rodzic, czy tam raczej dziecko pod opieką rodzica może wystartować. Będą to krótkie trasy. Będzie również trasa łatwa dla osób, które chciały, dorosłych, które chciałyby spróbować swoich sił w tej dyscyplinie, oraz trasa ekstra, która to trasa będzie już dla tych osób bardziej wprawionych, które już coś niecoś wiedzą, na czym ta dyscyplina sportu polega.
5: Raport kończymy informacją, którą już podawaliśmy, ale warto ją przypomnieć. Przynajmniej jest jedna osoba, która się z tego powodu okrutnie cieszy. We Wrocławiu padła szóstka w lotto na nowych zasadach. Gracz rozbił kumulację i zgarnął blisko, uwaga, 11 milionów złotych. O wygranej poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Totalizatora Sportowego.
8: Wygrana, która padła we Wrocławiu i której naprawdę można pozazdrościć, to aż 10 milionów 608 255 złotych i 80 groszy. Jak informuje Totalizator Sportowy, w stolicy Dolnego Śląska padły dotąd 33 główne wygrane. Najniższa miała wartość 1 000 000 złotych. Liczby, które tym razem przyniosły szczęście we Wrocławiu, to 1, 10, 16, 27, 36, 45. Znalazły się one w zakładzie kupionym przez gracza przy ulicy Francuskiej 6 w markecie Auchan. Ciekawostką jest, że nowy lotto milioner zagrał własnymi liczbami w systemie na 10 liczb. Zamiast klasycznego zakładu na 6 liczb wytypował ich 10, czym zwiększył szansę na wygraną i to skutecznie. Jak tłumaczy Totalizator Sportowy, dzięki temu trafił wygraną pierwszego stopnia i dodatkowo wygrał jeszcze ponad 184 tysiące złotych za trafienie wygranych niższych stopni i podkreśla, że gra o miliony toczy się każdego dnia, a w jutrzejszym losowaniu Eurojackpot o 170 milionów złotych, w lotto o gwarantowane 3 miliony, a w Lotto Plus o równy milion. Warto dodać, że od kilku dni obowiązują nowe stawki w grach Lotto. Za jeden zakład dużego lotka płaci się teraz o 67% więcej niż wcześniej, ale i główne wygrane są wyższe o milion. Cena pojedynczego zakładu wynosi 5 zł. Wcześniej było to 3 zł. Gra z Lotto Plus nadal kosztuje dodatkową złotówkę. Życzymy szczęścia dla Muzycznego Radia. Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: Blisko 11 milionów złotych na drobne wydatki, moi drodzy. Kolejny raport o 12.30. Dziękujemy serdecznie.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hi, my name is Madison and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne

0: właśnie na... Dominika Kwiatkowska, Muzyczne Radio, 10:46.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Na 4 tygodnie przed końcem najcieplejszej pory roku James Blunt przypomina nam o smakach lata. Tastes Like Summer to nasz wtorkowy hit tip.

0: Tastes Like Summer, muzyczne radio 10.50. Dobrze wam znany brytyjski artysta James Blunt. A czy znane wam jest tak urocze miejsce jak Zoo Łączna?
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Zoo Łączna, gdzie możecie z bliska przyjrzeć się egzotycznym gatunkom, na przykład tygrysom, kangurom, na przykład wilkom polarnym. Zoo Łączna, do którego mamy zaproszenia, rozdajemy je już drugi tydzień, podwójne zaproszenia, które czekają na was pod numerem telefonu 757-646-646. Dzięki nim będziecie mogli odwiedzić to miejsce w dowolnym dniu do końca tego roku, a więc spokojnie, mamy czas. Natomiast teraz to jest ten czas, kiedy takie wejściówki, zaproszenia można wygrać. Skorzystajcie z tego. Halo? Halo, halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ktoś dzwoni. Kto się dodzwonił?
2: Aneta z Jeleniej Góry.
0: Aneto, znasz to miejsce? Wiesz mniej więcej, gdzie się znajduje? Łączna?
2: Tak, tak. Kiedyś byłam.
0: O, byłaś już. Też odwiedziłem z dwa razy. To między Chełmskiem Śląskim a Mieroszowem. Powiem tak, od razu chyba mogę zdradzić, że nie będzie łatwo. Podpowiem, że dzisiaj pytamy o znów o ptaka, bo był już u nas między innymi flaming karaibski. Pytaliśmy też o kapodzioba z Australii. Wiesz pewnie, jak to funkcjonuje. Usłyszysz i odgłos tego ptaka, usłyszysz i podpowiedź dyrektora, pana dyrektora zoo. Co wolisz najpierw usłyszeć?
2: Odgłos.
0: Odgłos tego stworzonka. Dobra. Jeżeli masz gdzieś w pobliżu radio, to prosiłbym, żeby przyciszyć troszkę, żebyśmy nie mieli takiego przydźwięku, jakiegoś echa w tle, żeby nie przeszkadzało.
2: Już?
0: W telefonie nas spokojnie możesz wysłuchać. To co, próbujemy?
2: No, próbujemy.
0: Posłuchaj, przedziwne odgłosy. A coś ci to mówi?
2: Jakieś zakłócenia.
0: Jakieś zakłócenia prędzej. Co się dzieje tam na antenie muzycznego radia? Nie, to odgłos ptaka. No, chyba nie będziemy strzelać, co? Posłuchamy tam raz podpowiedzi. Miałbym duży problem, od razu przyznam. Z tym właśnie dźwiękiem. A co na to pan dyrektor?
3: Witajcie. Ptak, który wydaje z siebie takie odgłosy, w krajach azjatyckich uznawany jest za symbol wierności. Słynie z doskonałego naśladowania dźwięków, odgłosów innych zwierząt czy ludzkiego głosu. Nie jest to jednak papuga. Już wiecie, o kim mowa?
0: Coś czuję, że tym ostatnim zdaniem pan dyrektor wszystko popsuł. Bo jak słyszymy o naśladownictwie, to pierwsze, co nam się kojarzy, to kto?
2: Papuga.
0: To co? To papuga właśnie. Ale nie tym razem.
2: Żuraw mandżurski.
0: Nie, nie, nie, niestety. Też pewnie piękny ptak, ale nie o ten gatunek nam chodzi. No nic, przykro nam, musimy się rozstać. Nie udało się, ale mówiłem, łatwo nie będzie. Pozdrowienia.
2: No na pewno. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, Aneto. Wszystkiego dobrego. Kto następny? Dzień dobry. Halo, halo, ktoś chyba się poddał, a warto spróbować. Może tu ktoś jest.
4: Halo?
0: No jesteśmy, muzyczne radio się kłania.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kto tym razem?
4: Ewelina z Jeleniej Góry.
0: Ewelino, czy ten dźwięk ci coś podpowiedział, czy może bardziej pomocna była podpowiedź dyrektora, czy wiesz, o jakiego ptaka pytamy?
4: Czy to jest kaczka mandarynka?
0: Też nie, też nie. Egzotyczne, piękne ptaki, ale to nie ten ptak i powiem tak, znacie zasady tego konkursu, trzeci zgarnia wszystko, więc jeśli nawet następna osoba nie odpowie prawidłowo, to i tak wygrywa podwójne zaproszenie do Zoo Łączna. Zobaczymy, komu się tym razem poszczęściło. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy, witamy. Kolejna pani, była Aneta, była Ewelina, a teraz? Kto?
4: Eliza.
0: Eliza, też z Jeleniej Góry?
4: Tak.
0: Jeleniogórzanki dzisiaj rządzą. Elizo, wiesz, o jakiego ptaka pytamy? Co to za gatunek?
4: Strzelę w papugę.
0: No nie, właśnie tam była w podpowiedzi dyrektora informacja o tym, że to nie papuga, że to inny ptak potrafiący doskonale naśladować inne gatunki, także człowieka. Ale nie jest to papuga. To jest ptak z rodziny szpakowatych, jak się jeszcze dowiedziałem, no, zamieszkujący w południową i południowo-wschodnią Azję, od Indii, południowych Chin, po Malezję, Filipiny, Indonezję, i to też pewnie niewiele mówi, taki W barwie przeważająca barwa, no to czerń oczywiście, ale są i jaskrawe też kolorowe elementy. Rzeczywiście takiej średniej wielkości ptak z rodziny szpakowatych. Chodzi o stworzenie, które nazywa się gwarek czczony. Gwarek czczony. Nam się gwarek głównie...
2: Zapamiętamy.
0: Nam się gwarek z górnictwem prędzej kojarzy, prawda?
2: Gwarek.
0: Gwarek. Jak powiedziałem, jesteś trzecią w kolejce, wygrywasz podwójne zaproszenie, nawet pomimo tak, tego, że nie wiedziałeś, też bym nie wiedział, też by było bardzo trudno. Mamy jeszcze tutaj dla was kilka ciekawostek w tym tygodniu. Zapraszamy na kolejne nasze wejścia konkursowe już w kolejnych dniach. Gratulujemy, Elizo, pozostań z nami, nie rozłączaj się, dobrze? Jest Eliza. Mamy zwycięzcę dzisiejszej zabawy, w której do wygrania było podwójne zaproszenie do Zoo Łączna.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
0: Czas na wiadomości.
4: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych. Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
5: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
4: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
6: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
4: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5%. Poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
7: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
4: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Muzyczne Radio, 25 sierpnia, wtorek przed południową porą, 11:17 u nas teraz szkocka artystka kończąca dziś 39 lat. Głośno zrobiło się o niej prawie 20 lat temu, dokładnie w roku 2007, to za sprawą debiutanckiego albumu This is the Life. My mamy coś z utworu, z albumu późniejszego, z albumu Life in a Beautiful Light. Slow It Down, Emmy MacDonald, szkocka kończąca 39 lat.

0: Amy MacDonald w swojej urodziny, Slow It Down. O, i może to jest dobra rada.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Rozpoczynamy tym razem od robót na S3, 339 km między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Tutaj w kierunku Lubawki prowadzone są roboty, naprawa barier linowych, zajęcie lewego pasa ruchu. Zablokowany jeden z tych pasów ruchu. Ruch konkretnie odbywa się pasem prawym. Wypadek na drodze krajowej numer 15 na 26 km. To droga z Milicza do Skoroszowa w kierunku Trzebnicy. Mniej więcej na wysokości w miejscowości Świebodów doszło do zderzenia pojazdów w ruchu, dwóch pojazdów osobowych. Droga jest zablokowana. Zalecany jest objazd drogą wojewódzką 439 kierunek Żmigród, następnie S5. Utrudnienia związane też z pracami na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia, na przykład na 44 km między Godzieszowem a Bolesławcem. A nie, tu akurat w stronę Zgorzelca, przepraszam, naprawiana jest nawierzchnia i zamknięty jest prawy pas. A w drugą stronę, właśnie w kierunku Wrocławia, między 52 a 53 km, czyli między Krzyżową a Krzywą, mamy także zajęty prawy pas ruchu z powodu prowadzonych prac. Między 83 a 105 km w kierunku Wrocławia trwa koszenie w pasie rozdziału i zajęty mamy lewy pas ruchu. Obserwujemy też mapy Targeo, widzimy korkującą się autostradę tuż za Legnickim Polem w kierunku granicy. Jeżeli macie dodatkowe informacje z dróg, którymi chcielibyście się podzielić, zachęcamy do wykręcenia numeru telefonu 757-646-646. To telefon do Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: Pogoda.
3: Dzisiaj na Dolnym Śląsku temperatura dochodząca do 21-22 stopni. Jeszcze musimy wykazać się cierpliwością. Jeżeli czekamy na cieplejsze dni, to już całkiem niedługo. Czwartek, piątek, wtedy temperatura powinna być dużo wyższa. Ciśnienie wynosi aktualnie 1019 hektopaskali. Silniejszy wiatr wieje dzisiaj z kierunków wschodnich. Od rana więcej słońca w północnej części regionu. Na południu trochę więcej chmur, ale też bez dramatu. Chociaż są miejsca, gdzie i deszcz w tej chwili pada, na przykład gdzieś na ziemi kłodzkiej. Tych opadów może być więcej po południową porą i wieczorem. Mamy czyste powietrze, na Śnieżce teraz 7 stopni, wiatr wiejący z prędkością do 40 km na godzinę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Los.
1: Los Momentos. To teraz chwila dla Jamesa Blunta.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: I dla jego piosenki Tastes Like Summer.

Nasz wtorkowy hit typ Tastes Like Summer to James Blunt, a to Elvis Costello z grupą The Attractions zresztą w 72. rocznicę urodzin Elvisa Costello.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Dzień dobry, tu Magda Wójcik, zespołu Goja. Muzyczne Radio. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
1: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź. Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
3: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
2: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
4: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
2: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała 4 mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich 2 miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
5: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
6: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
5: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
2: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy 3 kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Żeby nam się znów telefony zaraz nie rozdzwoniły, bo ktoś usłyszy lewaryk. A to tylko Katy Perry w piosence Roar. Dzisiaj nie było lwów, dzisiaj była przesympatyczna ptaszyna, gwarek czczony. A kolejne zwierzątka w kolejnych dniach. Muzyczne radio popołudniową porą, kwadrans po 12. Perfekt.

Perfekt, wszystko ma swój czas. 25 dzień sierpnia. 25 sierpnia 77 lat temu urodził się Gene Simmons, gitarzysta basowy i wokalista hardrockowej grupy Kiss, znanej ze spektakularnych występów, z barwnych, wręcz komiksowych kostiumów i makijaży poszczególnych członków zespołu. Zespół szczególnie popularny w drugiej połowie lat 70. wprowadził na listy przebojów takie utwory jak On and On, Crazy Crazy Nights, czy oczywiście I Was Made for Loving You, które przypominamy popołudniową porą w muzycznym radio. Kiss. W rocznicę urodzin Gina Simonsa.

0: 26 minut po południu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Chwilą cierpliwości, taką dłuższą chwilą, trzeba się wykazać przed przejściem granicznym w Jędrzychowicach na czwórce z granicą, na granicy z Niemcami. Tam czas oczekiwania na ten moment to mniej więcej pół godziny, o czym informują użytkownicy aplikacji Zelo. Na A4, no zła wiadomość jest taka, miał miejsce wypadek na 94 kilometrze. Dobra wiadomość jest taka, że IMG, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, donosi już o zakończonych utrudnieniach, ale w dalszym ciągu widać korek na mapach Targeo rozpoczynający się już za Wądrożem Wielkim w kierunku Legnicy. Tam doszło, jak powiedziałem, do zderzenia auta ciężarowego z pojazdem osobowym między węzłem Legnica Wschód, węzłem Legnickie Pole w kierunku Zgorzelca. Zablokowany był jeden pas ruchu, już go przywrócono z powrotem, zdaje się, do ruchu, ale trzeba jeszcze chwilkę poczekać, aż ten korek się rozładuje. I jeszcze droga krajowa numer 8 między 9 a 14 km między Lewidem Kłodzkim a Dusznikami w kierunku Kłodzka. Tam mamy robotę, naprawa nawierzchni, zajęty prawy pas ruchu. Podobnie utrudnienia spowodowane właśnie robotami na S3 na 339 km między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ w kierunku Lubawka. Tutaj mamy naprawę barier i zajęty lewy pas ruchu. Muzyczne Radio, przypominamy się, z naszym numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Już 23 i 24 sierpnia 13 letni bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Pogoda.
0: Zaczęło się od opadów w Sudetach Wschodnich, teraz opady wkraczają już w Sudety Środkowe, niewykluczone, że i na zachodzie popada u nas w Karkonoszach czy w Górach Izerskich. No takie są prognozy na popołudnie. Najwięcej chmur rzeczywiście w tej południowej części Dolnego Śląska. Na północnym zachodzie słoneczna, ładna aura. Na termometrach aktualnie od 16 stopni w Wałbrzychu do 21 w Legnicy. Umiarkowany i silny wiatr wieje z kierunków wschodnich. Ciśnienie spadło do poziomu 1018 hektopaskali. Na Śnieżce mamy 6 stopni na plusie i wiatr wiejący ze wschodu z prędkością 40-50 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

0: zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Jest 12:30.
2: Teatr Norwida w Jeleniej Górze zaprasza.
3: Program przygotowany i sfinansowany przez Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
4: Wakacje mają się ku końcowi, niemniej sezon artystyczny w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze w tym roku rozpoczyna się nieco wcześniej, bo w ostatnim tygodniu sierpnia.
5: Tak jest, bardzo się cieszymy, że już w sierpniu możemy wrócić do Państwa z nowym sezonem.
6: Mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
5: Zanim nowa oferta, to chcemy dla Państwa właśnie w sierpniu, jeszcze jak kończycie wakacje, jeszcze jak przyjeżdżacie odwiedzać Jelenią Górę, żebyście mogli zobaczyć schronisko, które przestało istnieć. We czwartek 27 sierpnia i w piątek 28 sierpnia o godzinie 19:00 specjalny set, wyjątkowy, wakacyjny, właśnie schroniska dla fanów kryminału Sławka Gortycha. Schronisko będzie kontynuowane w sezonie powakacyjnym właśnie na początku września i wszystkich Państwa, którzy jeszcze jego nie widzieli, zapraszamy na ten fantastyczny spektakl w reżyserii Tadeusza Pyrczaka z dramaturgią i tekstem Magdaleny Litwy. Więc cały początek września gramy tę nowość i ten hit ubiegłego sezonu. Za chwilę we wrześniu też jest tylko jedna z tekstem Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej na małej scenie. Gramy tę wyjątkową sztukę dla Państwa i na sam koniec września zagramy dla Was coś lekkiego, coś śmiesznego, czyli coś poszło nie tak. W każdym życiu naszym gdzieś coś idzie nie tak, więc zobaczcie, jak z tego się można pośmiać i jak sobie radzić z różnymi rzeczami, które nas spotykają w życiu. Zapraszamy Was do Teatru Norwida. Już bardzo czekamy na Was. Całe wakacje na Was czekaliśmy.
6: Nowy sezon przed nami. Poprzedni przyniósł zgodnie z zapowiedziami 4 premiery. Czy ten trend zostanie utrzymany? Czy widzowie powinni spodziewać się kolejnych nowości w repertuarze?
5: Tak, w tym sezonie mamy zaplanowane 4 premiery. Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym sezonie uda nam się wszystkie 4 zrealizować. Taki sprytny plan jest, żeby odbyły się 2 premiery na dużej scenie i 2 premiery na małej scenie. Już teraz, czyli w sierpniu, rozpoczęliśmy próby do wyczekiwanego trochę spektaklu, chyba trochę nawet bardziej przez nas wewnątrz teatru, ale myślę, że bardzo ciekawego dla widzów, czyli Norwid Superstar Nigdy Mnie Nie Pochowacie w reżyserii Anety Gruszyńskiej i z tekstem i dramaturgią Jana Czaplińskiego. No, do tego Norwida to każdy z dyrektorów teatrów próbował się dobrać pod kątem jego twórczości. W sensie, że pojawiały się po prostu realizacje jego tekstów. My chcieliśmy do tego podejść zgoła inaczej i trochę poopowiadać o Norwidzie jako o nim, jako o człowieku i o tym, co taki patron oznacza dla teatru i co taki patron oznacza dla miasta. Więc myślę, że o tyle będzie to ciekawa propozycja, że możemy się dowiedzieć, czy taki patron nadaje jakiś sens i nadaje cel takiej instytucji jak Teatr Miejski.
6: A odpowiedź na to pytanie kiedy?
5: A odpowiedzi na to pytanie będą dopiero w grudniu, bo ta premiera ma tak ułożony harmonogram ze względu na dostępność twórców, że 5 grudnia planujemy premierę.
2: Szczegóły na stronie teatrnorwida.pl. Muzyczne Radio Lato.
7: Hi, I'm LP and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio, wtorek, za kwadrans, godzina 13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: To jest ponownie James Blunt z utworem Tastes Like Summer.

Tastes Like Summer. A jak smakuje lato 2026, do którego końca już tylko 4 tygodnie? To koniec mojego wtorkowego spotkania ze słuchaczami Muzycznego Radia. Zbyszek Deka, dziękuję. Za 10 minut 13. Pozdrowienia.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmony-valley.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
6: Czas na wiadomości.
8: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziołka.
9: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
10: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
9: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
10: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze, niezależnie czy to będzie benzyna czy olej napędowy.
8: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
11: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
8: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
12: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
8: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
13: Część rzeczy się udało z 2 tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
14: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
13: No właśnie tak.
15: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią
14: tak.
15: chwilę jest...
14: Przydaje się, tak.
8: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień, we wtorek.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Music News polecają się waszej uwadze, a dziś głównie za sprawą nowej piosenki od Topika, najnowszego albumu Sama Smitha i pierwszego headlinera przyszłorocznej edycji Open Air Festiwalu. Kto nim będzie? O tym już za chwilę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po serii udanych singli, w tym Tic Tac z Sarą, nowej wersji Right Here, Right Now, Fatboy Slima i Sorry Papi z Becky G, Topic zmienia kierunek za sprawą piosenki Lucky Ones, nowego singla nagranego wspólnie z duetem Carte Blanche. Na pierwszy rzut oka to ciepły, poprawiający nastrój dance pop, z którego Topic jest znany od lat. Z drugiej strony utwór wyraźnie skręca w stronę indie-troniki, szerokiego, napędzanego syntezatorami brzmienia kojarzącego się z Empire of the Sun, pod którym wciąż słychać indie-popowe podejście do pisania piosenek. W całości towarzyszy prawdziwie beztroska atmosfera, ucieczka z przyjaciółmi lub ukochaną osobą, bez żadnych zobowiązań i bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Gdy wakacyjny sezon powoli dobiega końca, piosenka Lucky Ones pozwala nieco dłużej zatrzymać lato. Kilka lat temu nazywaliśmy moje brzmienie melancholijną muzyką taneczną, emocjonalne, czasem melancholijne teksty i napędzający je rytmem, mówi Topic. W ostatnich latach eksplorowałem wiele brzmień inspirowanych Afryką, a ostatnio bardzo ciągnie mnie w stronę indie popu. Właściwie napisaliśmy nagranie Lucky Ones niemal jak piosenkę dla zespołu, początkowo w ogóle nie myśląc o tanecznej produkcji. Dopiero później przerobiłem ją na utwór taneczny. Myślę, że połączenie tego, skąd pochodzę, z kierunkiem, w którym ewoluowałem, moje brzmienie bardzo dobrze oddaje to, w jakim miejscu teraz jestem, mówi Topic. Lucky Ones od Topic i Carte Blanche już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz Sam Smith, który może już pochwalić się nowym albumem, a na nim brzmienie łączące barokowy pop, brytyjski folk, elementy country i alternatywne R&B. To wszystko na krążku Hazel Eyes, gdzie Sam Smith prezentuje najbardziej bezpośredni, emocjonalnie i odważny materiał w dotychczasowej swojej karierze. Piąty album przekształca prawdziwą historię miłosną przeżywaną w czasie rzeczywistym w refleksję nad tym, co oznacza kochać bez pancerza. Pod wieloma względami ten album zbliżył mnie do siebie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, mówi Sam Smith. Dzięki niemu łatwiej mi akceptować to, co przychodzi mi naturalnie w twórczości i oddawać hołd muzyce, którą najbardziej kocham. Ponadczasowemu popowi, który łączy ludzi ze wszystkich środowisk. Pokazał mi również, że wrażliwość nie polega wyłącznie na odsłanianiu własnego bólu. Równie dużej odwagi może wymagać otwarte mówienie o romantycznych uczuciach, dodaje artysta. Music News. I na koniec Open Air Festival 2027, który odsłania pierwsze karty. Organizatorzy ujawnili pierwszego headlinera, który zagra na przyszłorocznej edycji. Jest nim Tame Impala. Kevin Parker to ikona, jeden z najbardziej wpływowych artystów ostatniej dekady w świecie muzyki. Bez trudu odnajdujący się w każdym gatunku i każdej przestrzeni, pozostając jednocześnie niezwykle autentycznym. Tu zawsze na pierwszym miejscu jest niesamowita muzyka i kultowe, potężne koncerty. Open Air Festival 2027 odbędzie się w dniach 30 czerwca, 3 lipca, tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, jakie trafiają na naszą playlistę. Adam Beyer, Let Loose, Cats and Dogs i Take the Night, a także Mondo z piosenką Gold. Tomek Dudkiewicz i Music News. Było nam bardzo miło spotkać się z wami. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Dzisiaj po południu, czyli we wtorek 25 sierpnia, co godzinkę słuchać będziemy nagrania Bee Miller. Nowy singiel o pani Bee, obecny już na Hit Planecie. Dzisiaj będzie grany u nas po południu, co wspomniane 60 minut. Drunk Enough to jest tytuł tego nagrania. Arek Wodarski, witajcie. Popołudniówka Muzycznego Radia, jak co dzień do godziny 17:00. 22 minuty po 13:00.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
3: Po reklamie.
4: Już 2 minuty po wpół do drugiej po południu.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: No wszystko się zmienia. Poranek, przedpołudnie dość pogodne było na całym Dolnym Śląsku, ale teraz sytuacja już niestety zupełnie inna. Od południa, południowego wschodu strefa zachmurzenia z opadami deszczu, nawet między innymi na ziemi wałbrzyskiej i kłodzkiej, się przemieszcza. No i obejmie większą część Dolnego Śląska. Dziś temperatury maksymalne 20-21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Temperaturowe maksima na nizinach, na południu kotliny górskie 17-19 stopni. Co jeszcze warto dodać, że miejscami wieje silny i bardzo silny wiatr, głównie w górach i na pogórzu, i na to trzeba zwracać uwagę. Czas na raport regionalny. Dzisiaj popołudniowe wiadomości przedstawia Beata Nowicka.
8: 25. jubileuszowy turniej kowali o srebrne klucze Legnicy. Coraz bliżej końca budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej i Karkonoskiego Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach. A w 6 lokalizacjach w Jeleniej Górze stanęły drewniane domki do bezpłatnej wymiany książek.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zapraszam na informacje. Coraz bliżej końca budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej Karkonoskiego Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach. Będzie to nowoczesne instytucja kultury, która ma pełnić też funkcję przestrzeni spotkań, edukacji i prezentacji dziedzictwa Kowar, mówi burmistrzyni Kowar Elżbieta Zakrzewska.
10: Najpiękniejszy budynek przy dworcu PKP będzie biblioteka, bardzo nowoczesna, 23 wieku, z jeżdżącymi regałami. Koszt ponad 6 milionów złotych, jeszcze na wyposażenie około miliona musimy wyłożyć, ale w pierwszym kwartale 2027 chciałabym już ją oficjalnie otworzyć. Biblioteka to jest hasło, natomiast dzisiaj biblioteka to jest coś w rodzaju centrum kultury, ale tej takiej pisanej, czyli będą strefy dla ludzi młodych, strefy dla dzieci, strefy dla dorosłych, będą tam organizowane konferencje, tam są sale konferencyjne, przygotowane sale wystawowe. Oczywiście, że podstawą jest biblioteka, ale nasze biblioteki to już w tej chwili centra kultury.
8: A tymczasem w 6 lokalizacjach w stolicy Karkonoszy stanęły drewniane domki do bezpłatnej wymiany książek, tak zwany book crossing. Zasada akcji jest prosta. Każdy może zostawić tu swoją przeczytaną książkę i wziąć inną z półki. Domki są monitorowane, a pracownicy biblioteki uzupełniają zasoby minimum raz w tygodniu, mówi Piotr Iwaniec, dyrektor Książnicy Karkonoskiej.
11: Pamiętam ten czas, kiedy kondycja czytelnictwa plasowała się na takim poziomie 20-20 kilka procent. Dzisiaj cieszy fakt, że ponad 40% społeczeństwa czyta jednak książki, czyli ten powrót do czytelnictwa rzeczywiście widzimy. Cieszy niezmiernie, że tak naprawdę z naszych danych, danych także GUS-u, wynika, że jeżeli chodzi o Jelenią Górę, to tak naprawdę 20 kilka procent tylko nie czyta. Więc cieszymy się, że lokalna społeczność, społeczność miasta i regionu po prostu po książkę sięga, w różnych, trzeba podkreślić, odmianach, bo nie tylko papierową, ale i elektroniczną. To powoduje, że ten czytelnik wraca na stan biblioteki, jest z nami, a z tego się najbardziej cieszymy. Akcja rzeczywiście tutaj takiego udostępniania książek, czyli book crossingu. Książkę można wziąć z takiego domku book crossingowego, można też swoją książkę czy inne wydawnictwo, czasopismo przynieść do tego domku book crossingowego i mamy nadzieję, że tak będzie, no bo proszę Państwa, własnym sumptem nie sprostamy doposażaniu tych budek, biorąc pod uwagę częstotliwość zabierania tych książek, bo widzimy, że się rozchodzi jak świeże bułki. Takich domków book crossingowych na dzień dzisiejszy dzisiejszy, w Jeleniej Górze jest 6. Pierwszy domek to jest Zabobrzeg, pump track, skate park, strefa relaksu. Drugi domek to jest plac Kościuszki. Trzeci domek to jest park na wzgórzu Kościuszki. Czwarty domek to jest obok przybudówki ratusza na placu ratuszowym. Piąty domek to jest osiedle Czarne i ostatni domek to jest park w Cieplicach.
8: Punkty wymiany książek rozlokowano w różnych częściach miasta, tak by były łatwo dostępne dla mieszkańców wszystkich osiedli.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zbliża się 25. jubileuszowy turniej Kowali o srebrne klucze Legnicy.
3: Na początek odbędą się wieczorne wariacje kowalskie. Po nich nastąpi klubowe, piątkowe pożegnanie wakacji. To jednak sobotni wieczór będzie prawdziwą kowalską ucztą, po której po melodii na młoty i kowadła ruszą tańce i melodie folkowe w wykonaniu zespołu Wowa Kin. Nie warto przegapić największych sobotnich atrakcji. Konkursowe kucie na żywo zacznie się w samo południe i potrwa mniej więcej do 18.30. Temat prac będzie dowolny. Wykuwaniu kowalskich dzieł towarzyszyć będzie pokaz wykuwanych talentów artystycznych wychowanków Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy i muzyczna rozgrzewka w bluesowym stylu. O 19.00 stanie się jasne, do kogo powędrują srebrne klucze Legnicy. Pół godziny później ruszy koncert i potańcówka. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Impreza wystartuje w piątek, 28 sierpnia o 17.00. A kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: przedłużyć lato jeden dzień. Oj, chciałoby się, jeszcze troszkę tego lata zostało, ale póki co aura małoletnia, chociaż małoletnia, no właśnie, można to różnie odczytywać. Ale w czwartek, piątek znów poczujemy oddech lata. Na nizinnych terenach Dolnego Śląska ma być nawet w piątek 30 stopni Celsjusza. Pożyjemy, zobaczymy, ale też ten czas właśnie z tymi dniami, z wysokimi temperaturami ma się skończyć. No czym? Proszę bardzo, proszę zgadywać. Tak, tak, burzami oczywiście w piątek wieczorem i w nocy. Ale to dopiero przed nami za jakiś czas, a teraz wracając do teraźniejszości, kwadrans przed godziną 14 we wtorek.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kolejny letni numer. Na koniec tegorocznego lata fantastyczny singiel wydał James Blunt. Utwór nosi tytuł Tastes Like Summer.

Lilna Sex Star Walking. Nowa muza przed nami, choć będzie jeszcze też nieco starszy numer od Lemon, ale to też nie jakieś odległe czasy. Teraz Blanka z Memories za 7 minut, godzina 14.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Bez większych utrudnień na dolnośląskich drogach oczywiście są stałe miejsca, gdzie trzeba bardzo uważać, między innymi na dojeździe do przejścia granicznego Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Tutaj nie przejedziemy płynnie, zator ma około, jak dobrze patrzę, 2-3 km. Hamowanie jeszcze przed węzłem Zgorzelec na autostradzie A4 dla jadących ze wschodu na zachód, czyli wciąż tutaj na dojeździe do granicy korek. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Mamy informację okołodrogową, ale też trzeba uważać. Informowaliśmy o dużym pożarze składowiska surowców drzewnych w miejscowości Osła. Tam trwają działania straży pożarnej z powiatu bolesławieckiego, ale także na miejscu Wojskowa Straż Pożarna ze Świętoszowa. Według informacji dolnośląskiego alarmowo trzeba uważać w okolicach tegoż składu drewna. Poważna akcja pożarnicza strażaków w miejscowości Osła w powiecie bolesławieckim.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, tu Igor Herbut, grupa Lemon. Słuchacie muzycznego radia

0: piosenka co chodzi.
1: No, piosenki bardzo często wpadają w tak zwane ucho, zostają nam w głowie, często do nich wracamy i nucimy. Dużo ciebie mi, Lemon, za chwilę wiadomości.
2: Reklama. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 14.
2: Czas na wiadomości.
5: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Zonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość ani równa nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
6: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
5: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Zonda Krypto. A przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie się je złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
7: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
5: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu. Zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą dożynki polskie, które odbędą się 13 września w Spale oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was.

Fantastyczny duet, Michael Patrick Kelly, Ray Garvey, Best Bad Friends. Za nami wcześniej B. Miller, Drunk Enough, nasza piosenka dnia. Przed nami jeszcze duet Jay Baldwin, Ryan Castro i Jeremy Sikorski, Artur Sikorski z numerem Młodość, no nie wieczność niestety. Ale zostawmy ten smutny temat na boku. Przed nami za 6 minut raport regionalny i prognoza pogody. Wiry w aurze dzisiaj mamy. Kierunek wiatru wschodni, ale taka strefa opadów tutaj napływa z południowego wschodu. Już na niemal całym obszarze Dolnego Śląska mamy zachmurzenie duże i umiarkowane i także strefę opadów głównie na południu i we wschodniej części regionu, na krańcach zachodnich, północno-zachodnich więcej przejaśnień, rozpogodzeń, a jeżeli nawet chmury gdzieś tam na ziemi bogatyńskiej, Worku Turoszowskim, Lubanie okolice, Zgorzelec, no to bez opadów. Na północy Bolesławiec, Lubin, Legnica, Głogów, Szprotawa, słonecznie i fajne temperatury 20-22 stopnie Celsjusza. Prognoza pogody szczegółowa za chwilę. Wracamy teraz do muzy. Muzyczne radiolato.

0: 14.30 minęła, za chwilę raport regionalny.
1: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
2: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12, Bieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny.

0: potężny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
1: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
0: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
1: Dlaczego?
0: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
2: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
5: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13, zaprasza.
6: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: I zmieniła nam się od poranka aura. Przejaśnienia, rozpogodzenia, jeszcze sporo słońca na północnych krańcach regionu. Między innymi Lubań, Bolesławiec, Legnica, Brzeg Dolny, Lubin jeszcze i tam wyżej. Na południu, południowym wschodzie głównie duże zachmurzenie i nawet opady deszczu. Temperatury maksymalne 20-22 stopni Celsjusza.
8: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczny Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: W wielu miejscach Dolnego Śląska wieje silny i nawet bardzo silny wiatr, głównie w górach i na Pogórzu. Na Śnieżce, w szczytowych partiach Sudetów Zachodnich, porywy wiatru w okolicach 70 km na godzinę. Raport regionalny, Beata Nowicka.
12: Zmyślona wygrana i prawdziwe piekło we Wrocławiu.
13: Grozili niebezpiecznymi przedmiotami, w tym przypominającym broń.
12: W efekcie w akcji kontrterroryści. W tym raporcie także 80 milionów złotych dla dolnośląskich wsi.
14: Lokalnym liderem w regionie jest podwrocławska gmina Długołęka.
12: I drogowy paraliż w Świdnicy.
15: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Zapraszam na informacje. Kryminalni policjanci z Wrocławia przy pomocy kontrterrorystów zatrzymali 4 obywateli Ukrainy podejrzewanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych przedmiotów na swoim 22-letnim rodaku, a poszło o wygraną w kasynie, której, jak się okazało, nie było.
13: 22-letni Ukrainiec pochwalił się kolegom sporą sumą pieniędzy i powiedział, że to wygrana w kasynie. Tym samym sprowadził na siebie spore kłopoty i o mało nie przypłacił tego życiem. Mężczyzna został napadnięty, a po tym jak znalazł się w samochodzie z 4 rodakami, ci przez kilka godzin wozili go w różne miejsca powiatu wrocławskiego. Grozili mu też niebezpiecznymi przedmiotami, w tym przypominającym broń, i mówili, że go zabiją, jeśli nie da im gotówki z wygranej. Jak mówi nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, chodziło o sporą ilość pieniędzy. Jak się później okazało, żadnej wygranej nie było. W wyniku działań kryminalnych i kontrterrorystów z Wrocławia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu policjanci zatrzymali 4 mężczyzn, obywateli Ukrainy, w wieku od 18 do 22 lat. Wszyscy są podejrzani o rozbój z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 20. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
12: Blisko 80 milionów złotych trafi w przyszłym roku do dolnośląskich wsi w ramach Funduszu Sołeckiego. O tym, na co wydać te pieniądze, zdecydują sami mieszkańcy 113 gmin w regionie. Co ważne, wydatki te częściowo zrefunduje budżet państwa.
14: Świetlice wiejskie, nowe place zabaw, boiska, nawet defibrylatory. Lista potrzeb, które mieszkańcy mogą sfinansować z Funduszu Sołeckiego, jest bardzo długa. Mechanizm działa prosto. Ludzie zgłaszają pomysły na zebraniach wiejskich, gmina je realizuje. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska podkreśla, że to idealne połączenie publicznych pieniędzy z ludzką inicjatywą. Dzięki funduszowi powstają inwestycje najbliższe ludziom, od małych remontów po wydarzenia integracyjne. To także świetna okazja dla samorządów na pozyskanie rządowego wsparcia finansowego, wyjaśnia wojewoda. To wsparcie jest realne. Tylko w tym roku do 111 gmin na Dolnym Śląsku wróci ponad 18 milionów złotych za zadania wykonane w zeszłym roku. Państwo zwraca, w zależności od zamożności gminy, od 20 do nawet 40% kosztów. Lokalnym liderem w regionie jest podwrocławska gmina Długołęka. Tamtejszych 41 sołectw w przyszłym roku wyda na własne projekty ponad 2 miliony złotych. W planach jest m.in. budowa boiska w Brzezi Łące oraz parku kieszonkowego w Długołęce. Popularność tego programu rośnie w całym kraju. Korzysta z niego już ponad 3/4 gmin w Polsce. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
12: I na koniec utrudnienia w ruchu w związku z ostatnim etapem remontu ronda imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Świdnicy. W najbliższy czwartek przejazd przez rondo nie będzie możliwy. Drogowcy zamkną skrzyżowanie w godzinach od 7.30 do 20.00. Kierowcy muszą się przygotować na zmiany w oznakowaniu i korzystać z wyznaczonych objazdów.
4: Dojazd do ulicy Bogusza Stęczyńskiego od strony ulicy Waleriana Łukasińskiego będzie możliwy przez teren szutrowego parkingu oraz tymczasową drogę gruntową prowadzącą do ulicy Stęczyńskiego. Z kolei dojazd do ulicy Kazimierza Wielkiego z strony ulicy Bogusza Stęczyńskiego zostanie poprowadzony przez ulicę Bolesława Krzywoustego. W przeciwnym kierunku obowiązywać będzie analogiczna trasa. Natomiast dojazd do ulicy Kazimierza Wielkiego z strony ulicy Henryka Pobożnego będzie możliwy przez ulicę Władysława Łokietka. Ruch pojazdów ciężarowych będzie kierowany na objazdy drogą krajową nr 35 przez funkcjonariuszy policji. Patrole będą zlokalizowane w rejonie skrzyżowań drogi krajowej nr 35 z ulicą Bogusza Stęczyńskiego oraz ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Władysława Andersa. Służby apelują do zmotoryzowanych o stosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
12: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30. Zapraszam.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
4: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Latem też nawiedzają nas burze. Najbliższe mają być podobno w piątek. Filip Lato, rzeczona burza. 14 minut dzieli nas od 15.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: No to znów Lato w tytule. Taste Like Summer. To jest tytuł nowego singla pana, którego dobrze znacie. James Blunt dzisiaj u nas w roli głównej.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: A nie zawsze korki są wynikiem jakichś zdarzeń drogowych. Czasami bywa, że wpływają na to roboty drogowe i tak jest bardzo często, między innymi w okresie teraz letnim. Drogowcy nie próżnują, ale także są prace porządkowe, bardzo ważne, związane z usuwaniem na przykład roślinności na poboczach, w rowach, które przebiegają obok dróg. Muszą one być drożne, odprowadzają wodę, ale także na tych pasach rozdzielających, pasach zieleni rozdzielających pasy ruchu. Tak jest na autostradzie A4 na wysokości Legnickiego Pola, kierunek Wrocław. Tutaj mamy mały zator na węźle Legnickie Pole i dalej w związku z prowadzonymi robotami między węzłami Legnickie Pole, Mikołajowice. Dalej pojedziemy raczej już bez utrudnień, odpukać. O właśnie, mam nadzieję, że było słychać. Do Wrocławia ruch płynny, bez kłopotów, także na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Oczywiście w centrum stolicy, im bliżej tego ścisłego, tym więcej zatorów, korków na ulicach, między innymi na 94, to jest ulica, czy też aleja bardziej Wiśniowa na wysokości wieży ciśnień Borek we Wrocławiu. Tutaj ze względu nie tylko na prace drogowe, także duże zatory i korki, ale korkuje się także między innymi ulica Generała Halera, także w stronę centrum, to stałe miejsce z zatorami w stolicy Dolnego Śląska. Zmieniając jeszcze miejsce, to Powstańców Śląskich też, jak zawsze, tutaj spore zatory o tej godzinie we Wrocławiu.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: A propos dróg, codzienny program dla zmotoryzowanych słuchaczy muzycznego radia, ale nie tylko, bo tu ważne informacje dla pieszych się pojawiają, rowerzystów, w ogóle uczestników dróg, a takowymi jesteśmy wszyscy od czasu do czasu. Po 15:00 Autoradio.

0: reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię, nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
5: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
4: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
6: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gróźb będzie wspierał Kijów.
4: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić, to już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wak.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy wspólną podróż. Dzisiaj w programie Cherry rozwija produkcję robotów i bardzo ważny temat. Okres próbny dla nowych kierowców. Przed nami zmiany. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Będzie dodatkowy etap po uzyskaniu prawa jazdy dla zdobywających je po raz pierwszy. Jego celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W tym czasie nowi kierowcy będą musieli przestrzegać dodatkowych obowiązków i ograniczeń. Przepisy wejdą w życie 3 września. Od tego dnia każda osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostanie objęta okresem próbnym. Osoby, które uzyskają prawko wcześniej, nie będą nim objęte. Dla kierowców pełnoletnich będzie on trwał, tenże okres próbny, 2 lata. Dla tych w wieku między 17 a 18 rokiem życia 3 lata. Jeżeli kierowca w czasie okresu próbnego popełni 2 wykroczenia z określonego w ustawie katalogu, a oba zostaną prawomocnie rozstrzygnięte, starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata.
0: Aktualności.
1: A chodzi m.in. o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, prowadzenie po użyciu alkoholu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km na godzinę, złamanie zakazu wyprzedzania, naruszenie zasad pierwszeństwa przejazdu, przejazdu mimo czerwonego światła, niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem, niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym. Za złamanie na przykład 3 z wymienionych wykroczeń osoba z nowym prawem jazdy straci uprawnienia. Dla kierowców objętych okresem próbnym wprowadzony zostanie też niższy limit punktów karnych wynoszący 12 punktów. Jego przekroczenie nie będzie jednak oznaczało automatycznej utraty prawka. Wystarczy godzinne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Przez okres próbny cały okres początkujący kierowca będzie zobowiązany do zachowania absolutnej trzeźwości. Limit będzie wynosił dokładnie 0,0 promila alkoholu we krwi oraz 0,0 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. I na koniec zmiana tematu. Cherry rozwija produkcję robotów.
0: Ciekawostki.
1: Producenci aut coraz śmielej tworzą i testują humanoidalne roboty, które zaczynają powoli wykonywać zadania powierzane wcześniej ludziom. W trend wpisuje się także chiński koncern Cherry, którego dział robotyki przygotowuje się do oferty publicznej, by na przykład pozyskać środki na przyszłe inwestycje. Firma dostarczyła już ponad 3000 robotów na całym świecie, działając w ponad 60 krajach i regionach. Przedsiębiorstwo planuje dostarczyć tylko w przyszłym roku 10 tysięcy humanoidalnych maszyn. Co ciekawe, firma wdrożyła już 110 robotów policyjnych w wielu chińskich miastach, gdzie pełnią funkcje dotyczące zarządzania ruchem drogowym lub też kierowania tłumem. Małą, dosłownie małą próbkę mogliśmy zobaczyć na początku sierpnia w Jeleniej Górze oraz w Kamiennej Górze, gdy mały robot skradł show jeleniogórskiemu dealerowi chińskiej marki. Dziękuję, dziś w programie to wszystko, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tutaj Wiktoria Zwolińska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: 15:20, ponownie dziś po południu. B. Miller, Drunk Enough.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Mamy zgłoszenie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, województwo dolnośląskie, droga A4, węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów, kierunek Niemcy, 7 km.

0: drogowych, tutaj mały zator. Co jeszcze? Mamy informacje o utrudnieniach na DK35 między miejscowościami Małuszów, Gniechowice, kierunek Świdnica w Małuszowie. Roboty tam cały czas trwa, czyszczenie rowów, zajęty jest prawy pas ruchu. Te utrudnienia jeszcze cały czas obowiązują w tym miejscu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Za chwilę raport regionalny, a teraz jeszcze duet pani Kuzimowicz, Kejra, Szkoda na to jest.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Tylko o poranku i do południa jako tako było słonecznie i miło. Teraz na Dolnym Śląsku spore zachmurzenie. Wraz nawet z opadami deszczu, głównie na południowym i południowo-wschodnim części, w południowo-wschodniej części, chociaż

0: strefa opadów przemieszcza się przez Dolny Śląsk. Temperatury.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Temperatury w związku z zachmurzeniem i opadami w Kotlinach Górskich spadły do około nawet 15-16 stopni minimalnie, a na nizinach temperatury w tej chwili maksymalnie w okolicach 20, między innymi w Legnicy i we Wrocławiu. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
4: Rewolucja w szkolnych jadłospisach. Od września wchodzą surowe zasady żywienia dzieci. Co zniknie ze szkolnych sklepików?
5: Produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe.
4: Puma pod Wałbrzychem to mistyfikacja. W sieci opublikowano nagranie z lisem.
6: W sprawie zostały przesłuchane do tej pory dwie osoby.
4: Zakazy nad Bobrem wciąż aktualne, choć sytuacja na rzece stabilna, służby nie odpuszczają. Sprawdźmy, czego nie wolno mieć mieszkańcom.
7: Chodzić do wody, łowić ryb, poić zwierząt, a nie używać łodzi.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Zapraszam na informacje. Puma pod Wałbrzychem była mistyfikacją. W sieci opublikowano nagranie z lisem. Niebezpieczna puma miała się pojawić w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego, ale opublikowane potem nagranie wskazuje, że w tym miejscu znajdował się lis. Policja ze Świdnicy sprawdza okoliczności tego zdarzenia.
6: Aspirant Magdalena Ząbek, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Świdnicy. W tej sprawie prowadzone są czynności w kierunku artykułu 66 Kodeksu Wykroczeń. W sprawie zostały przesłuchane do tej pory dwie osoby. Policjanci tutaj dalej wykonują czynności.
4: Przypomnijmy, zdjęcie rzekomej pumy wywołało niepokój wśród mieszkańców i reakcję lokalnych służb. Leśnicy apelowali o ostrożność. Rozpoczęto sprawdzanie terenu, a przedstawiciele samorządów i służb zwołali sztab kryzysowy. Sprawą zajęła się świdnicka policja.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Sytuacja na rzece Bóbr na Dolnym Śląsku jest stabilna, ale surowe zakazy dla mieszkańców i wędkarzy wciąż obowiązują. Państwowe służby prowadzą intensywny monitoring.
8: Trwa walka z przemieszczaniem się osadów. Spółka Tauron Ekoenergia montuje na rzece specjalne kurtyny przeciwmułowe. Po ostatnich intensywnych opadach deszczu Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał dodatkowe interwencyjne próbki wody do badań. Eksperci czekają teraz na szczegółowy raport z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który określi skład chemiczny osadów. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska przypomina, że nadal obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z wód Bobru od zapory w Pilchowicach do granicy zbiornika Rakowice. Zatem nie wolno wchodzić do wody, łowić ryb, poić zwierząt, a nie używać łodzi. Co ważne, zakaz ten nie dotyczy samego jeziora Rakowickiego. Obostrzenia zostaną zniesione dopiero wtedy, kiedy badania potwierdzą, że woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
4: Od nowego roku szkolnego zmienią się zasady żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy mają ograniczyć dostęp do produktów o niskiej wartości odżywczej i poprawić jakość posiłków. Mówi pediatra Anna Liber, kierownik Zakładu Żywienia w Instytucie Matki i Dziecka.
5: Można dużo zrobić na terenie szkoły. Mówi o takich regulacjach prawnych i taki jest cel rozporządzenia sklepikowego, które będzie wchodziło od 1 września, które jest takim dobrym krokiem w kierunku kształtowania takiego dobrego środowiska żywieniowego. Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sklepików szkolnych i często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki. I to jest niewątpliwie dobry krok, natomiast trochę trudniej regulować środowisko poza szkołą, bowiem rzeczywiście dzieci, które już same wracają do domu, często wstępują do lokalnych sklepików i dokonują tam wyboru.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: promocja.
1: Muzyczne radio.
0: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Spiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
5: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
6: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Kwadrans dzieli nas od godziny 16. Ponownie piękny letniak na koniec wakacji. James Blunt, Taste Like Summer. Hey.

0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Po reklamie.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
4: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
0: Na 105,8.
4: 106,7.
0: I 90,9 FM.
4: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
0: I w naszej aplikacji na całym świecie.
4: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+, w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
0: Czas na wiadomości.
6: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę. Agnieszka Trojanowska-Bis z Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
7: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
8: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
7: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
9: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
7: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
6: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
10: Taka pryzma z rzędu do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
6: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
11: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km na godzinę, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
12: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
11: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
6: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Ostatnia godzina przed startem Hit Planety należy oczywiście do programu Best of Muzycznego Radia, czyli wybór różnej muzy z różnych lat po znaku naszej najlepszej jakości. Armin van Buuren, na dobry początek, witajcie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoprof World Wilds w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
5: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
6: Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

Music News wracają i zapraszają na spotkanie z Trojem Sivanem, z zespołem Oasis i debiutantką na muzycznej scenie Olą Piłat. Jeśli jesteście gotowi, to sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Troy Sivan otwiera nowy etap kariery singlem She's the Best. To tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu artysty, którego premierę zaplanowano na 9 października. Utwór rozpoczyna się od recytowanych wersów, pod którymi stopniowo narastają partie gitar, smyczków i syntezatorów, by ostatecznie eksplodować euforycznym refrenem. Nowy singiel artysty jest kompozycją organiczną i pełną życia, zarazem subtelną, przewrotną i głęboko czułą. She's the Best to obraz mojego życia we wszystkich jego nastrojach i kolorach, mówi Troy o swoim nowym albumie. Opowiadam na nim o intensywnych wzlotach ostatnich kilku lat, ale także o samotności i tęsknocie, które kryły się pod ich powierzchnią. To album chaotyczny, wielowarstwowy, organiczny, niespokojny i pełen życia. Czuję, że pokazuje mnie w najbardziej prawdziwej i twórczej odsłonie, jaką kiedykolwiek udostępniłem światu, dodaje artysta. Music News. Tymczasem zespół Oasis zaprezentował pierwszy pełny zwiastun filmu dokumentalnego Oasis Don't Look Back in Anger. Produkcja skupia się na reaktywacji zespołu i trasie Oasis Live 2025, a w filmie po raz pierwszy od ponad 20 lat zobaczymy wspólny wywiad z Liamem i Noelem Gallagherami. Premiera kinowa odbędzie się 11 września. Oasis Don't Look Back in Anger ma być nie tylko zapisem koncertów, ale przede wszystkim opowieścią o emocjach związanych z powrotem zespołu na scenę. W filmie znajdą się materiały z prób, zza kulis i z występów podczas wyprzedanej trasy Live 25. Twórcy wykorzystali również wcześniej niepublikowane nagrania, w tym materiały pokazujące przygotowania braci do pierwszych koncertów. W opublikowanym zwiastunie słyszymy m.in. Noela mówiącego: piosenki to jedno, ale zapomniałem, co Liam znaczy dla ludzi. Z pewnością nie byłem przygotowany na tak ogromny wybuch emocji, na świadomość tego, co to wszystko znaczyło dla ludzi. Premiera dokumentu zbiega się z kolejnymi spekulacjami dotyczącymi przyszłości zespołu. Coraz częściej pojawiają się informacje, że grupa może w przyszłym roku ponownie ruszyć w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Wśród nieoficjalnych planów wymienia się m.in. kilka koncertów w Manchesterze oraz powrót do Nebord. I na koniec debiutantka Ola Piłat, zwyciężczyni plebiscytu na ulubionego uczestnika widzów 9. edycji programu The Voice Kids, która oficjalnie debiutuje na rynku muzycznym. Do muzycznego radia trafił właśnie jej pierwszy singiel zatytułowany Dotknę Gwiazd. Utwór będący nagrodą przyznaną przez internautów i telewidzów to pełna pozytywnej energii propozycja skierowana do rówieśników młodej wokalistki. Piosenka Dotknę Gwiazd to porywający, optymistyczny utwór, którego głównym przesłaniem jest odwaga w dążeniu do celu. Ola dzieli się ze swoimi słuchaczami dojrzałą postawą i przekonaniem, że dzięki ciężkiej pracy oraz wierze we własne możliwości, nawet najbardziej odległe marzenia są na wyciągnięcie ręki. Chciałabym, aby ten utwór dodawał otuchy i skrzydeł każdemu, kto boi się zrobić ten pierwszy krok w stronę swoich marzeń. Ten singiel to dla mnie dowód na to, że warto marzyć i walczyć o siebie, podkreśla młoda artystka. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kolejne gorące i w dalszym ciągu wakacyjne premiery. Alex Warren i Rescuer, Ania Szlagowska z piosenką Halina i Power of Stellar z najnowszą propozycją The Man Without Reflection. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na początek ostrzeżenie. Ziemia kamiennogórska. Zablokowana droga z Kamiennej Góry do Krzeszowa. Zderzenie dwóch pojazdów. Poważne. Zdjęcia z tego wypadku znajdziecie na muzyczne radio info. Jeden samochód na dachu, na poboczu obok drogi, takim już...

0: drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
3: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
4: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
5: Free Time w Muzycznym Radiu.
6: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie.
7: Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Tylko na krańcach północnych regionu trochę przejaśnień i rozpogodzeń, między innymi nawet przejaśnień tylko w okolicach Legnicy. Na pozostałym obszarze, czyli niemalże na całym Dolnym Śląsku, pochmurno, z akcentami opadów deszczu, ale niewielkimi. Chłodno się zrobiło w kotlinach górskich, między innymi na ziemi wałbrzyskiej, tylko w okolicach 15-16 stopni.
9: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Ale na nizinach wciąż temperatury 19-20 stopni. Raport regionalny, Beata Nowicka.
13: Wielki finał akcji, bezpieczne wakacje w Jeleniej Górze, przełomowe zmiany w urzędach stanu cywilnego i podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku.
14: Słuchacie raportu regionalnego.
13: A na początek stolica Dolnego Śląska, gdzie służby udaremniły ogromny finansowy przekręt na zamówieniach dla wojska. Zatrzymano dwóch przedsiębiorców, którzy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa na 20 milionów złotych.
15: W rozpracowaniu i zatrzymaniu podejrzanych biznesmenów wzięły udział służby z Wrocławia. To Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmeria Wojskowa. To efekt śledztwa w sprawie dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. Jak tłumaczy Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Skarbowej, oszustwo doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa na ponad 20 milionów złotych. W latach 2023-2024 zatrzymani przedsiębiorcy wygrali przetargi na dostawę wyposażenia dla wojska. Mieli dostarczyć sprzęt niezgodny ze specyfikacją określoną w zamówieniu, zataić tę niezgodność, by zarobić. Czynności procesowe prowadzono na terenie Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Zatrzymani działali w branży

0: usług i sprzedaży hurtowej. Przeszukania przeprowadzono w miejscu ich pracy, w ich domach i w 4. Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu. Służby zabezpieczyły obszerny materiał dowodowy. Sprawę nadzoruje prokuratura w Poznaniu, a biznesmeni usłyszeli zarzuty oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Zabezpieczono majątek podejrzanych, w tym nieruchomości, gotówkę i wierzytelności na rachunkach bankowych o łącznej wartości ponad 45 milionów złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Przed nami ostatnia w tym roku edycja akcji Bezpieczne Wakacje organizowanej przez Jeleniogórską Straż Miejską. Tradycyjnie na uczestników czekać będą przedstawiciele wielu służb, instytucji i organizacji. Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy, nauki, mówi Artur Chmielewski z Jeleniogórskiej Straży Miejskiej.
2: Zapraszamy na zakończenie akcji Bezpieczne Wakacje i rozpoczęcie bezpiecznej drogi do szkoły, które odbędzie się na Placu Piastowskim 28 sierpnia od 10 do 13. Będą służby mundurowe i ratunkowe oraz instytucje dbające o bezpieczeństwo. Ale nie tylko. Będzie wiele atrakcji, a między innymi symulator jazdy samochodem rajdowym. Cieplice, Plac Piastowski. Do zobaczenia.
1: Od niedzieli osoby pozostające w małżeństwach jednopłciowych zawartych za granicą będą mogły dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Minęły 3 miesiące od opublikowania rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Oznacza to, że w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Ale czy tak jest? Prezydenta Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską pytał o to nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
3: Brakuje nam jednoznacznej interpretacji, brakuje nam narzędzi. Jeden z tych problemów dotyczy aktów małżeństwa, które oczywiście są zawarte przez obywateli państw unijnych, ale nie na terenie państw unijnych. Mamy między innymi w naszym urzędzie wniosek pary, która zawarła ślub w Honolulu. Czy mamy ten akt respektować, czy mamy dokonać tej transkrypcji? Chcielibyśmy tutaj mieć jednoznaczną, pisemną interpretację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Muszę zaznaczyć jedną rzecz. Urzędy stanu cywilnego nie działają według własnej decyzyjności, nie działają w oparciu o własne interpretacje. My wykonujemy zlecenia rządu, zadania zlecone przez rząd i nadzór nad nami, nadzór prawny, organizacyjny, sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym nie możemy sobie pozwalać na żadną dowolność, nie możemy sobie pozwalać na to, że jeden urząd zrobi tak, a drugi urząd zrobi inaczej. To nie jest nasza wola, to są przepisy. Drugi problem, który się pojawił, to problem umieszczenia właściwych informacji w systemie PESEL. Dzisiaj urzędnik ma do dyspozycji następujące statusy, które może wpisać we właściwą rubryczkę. Panna, kawaler, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona. No i to, co nas interesuje najbardziej, zamężna i żonaty, czyli ktoś, kto ma żonę, ktoś, kto ma męża. Jak potraktować parę jednopłciową? Warszawa, z tego co nam wiadomo, wpisuje status żonaty. Ale czy to jest adekwatne do sytuacji? Czy ten współmałżonek ma rzeczywiście żonę, czy raczej męża?
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Groźby karalne, a następnie podpalenie samochodu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów mężczyzna podejrzewany o popełnienie tego czynu został zatrzymany w pobliżu miejsca zdarzenia. 41-letni jeleniogórzanin usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
5: Dyżurny Komendy Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące podpalenia samochodu osobowego marki Toyota. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, strażacy prowadzili już działania związane z gaszeniem pojazdu. Policjanci rozpoczęli ustalenie okoliczności zdarzenia oraz poszukiwanie osoby, która mogła mieć związek z podpaleniem. Z relacji zgłaszającej wynikało, że chwilę wcześniej zauważyła mężczyznę, który podszedł do Toyoty należącej do jej partnera. Kobieta zobaczyła, że mężczyzna podkłada coś pod samochód, a po chwili pojazd stanął w płomieniach. Zgłaszająca wskazała również, że rozpoznała mężczyznę. Okazał się nim jej sąsiad, który wcześniej groził jej i jej partnerowi podpaleniem samochodu. Funkcjonariusze szybko dotarli do 41-letniego jeleniogórzanina i zatrzymali go w pobliżu miejsca zdarzenia.
1: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi guys, this is Brokieta and you're listening to Muzyczne Radio.
7: A dziś wieczorem jeszcze po 20 podsumowanie wydarzeń regionu, a do 17 best of Muzycznego Radia.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Po reklamie. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy Karkonoszy i tajemniczy świat Ducha Gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
7: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
6: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka.
8: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
9: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
8: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł, a jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
6: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych trzech wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
0: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
6: Zmiany dotyczą też stołówek, ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 17:00
4: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
1: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
5: 25 dzień sierpnia, no i ostatni wtorek podczas tegorocznych wakacji. Nie wiem jak wam, ale mi to zleciało naprawdę ekspresowo. Na szczęście przenosimy się do miejsca, gdzie te wakacje będą trwać jeszcze do października, nawet może i dłużej, bo Hit Planeta startuje po raz kolejny. Patryk Łasica, witam was, no i jak zawsze nie przychodzę sam. Oprócz utworów, które pojawią się na liście, mam dla was kolejne premiery, a zaprezentują je Monkees i Tom Novi. Będzie także duet Robina Schulza i Walter Matta i trzeci Katie Butter. Na sam początek jednak 6 minut dla propozycji i jako pierwszy zagra Alex Warren, Rescuer, a następnie Ellie Goulding i Four Seasons. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl, bo losy Hit Planety leżą w waszych rękach. No i zaczynajmy właśnie teraz.
4: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
10: Trucks.

0: Tak właśnie zaprezentował się wtorkowy hit planetarny początek w towarzystwie propozycji. Przed momentem cztery pory roku, niestety nie Vivaldiego, tylko Ellie Goulding, Four Seasons, no ale również godne uwagi. Jako pierwszy natomiast zagrał Alex Warren i Rescuer, czyli ratownik, i zdecydowanie Alex uratował wszystkich przed wtorkową chandrą, no bo warunki z oknami są jakie są. Obydwa utwory, mimo tego, że w większości akustyczne, to jednak dodające energii, przede wszystkim nadziei, a nadzieję zawsze warto mieć. No i za moment otworzy się przed nami dzisiejsza czterdziestka, ale najpierw jeszcze sprawdźmy, jak wyglądało podium po weekendzie.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Miejsce trzecie, Deep Ends i Sunset. Awans o dwa oczka, no i brązowy medal. Muzyczny paradoks, bo utwór nosi tytuł Comfort Zone, a jednak panowie musieli z tej strefy komfortu wyjść i wbili się na nasze podium. Gratulujemy. Na miejscu drugim DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Michiko. Naprawdę świetny wakacyjny numer, no i bardzo porządna ekipa. Jason Derulo, ale w tym przypadku król musiał ustąpić miejsca. A wyprzedził go Oscar Sims, Bez końca, nasz nowy numer jeden po awansie z drugiej pozycji. No i Oscar idealnie pokazuje fakt, że polski pop ma się świetnie i nawet potrafi rozstawić po kątach światowych gigantów. Ile pozostanie na szczycie? Może bez końca? Wszystko zależy od was.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie.
4: Hello, this is Son of Legend.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hello, Poland, this is DJlicious.
7: Hello, my name is Emma Bill.
8: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. Hit Planeta, to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
9: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w Muzycznym Radiu.

i jednocześnie jej wtorkowy początek, który mógłbym określić maratonem spadających gwiazd. Na miejscu 40 zameldowała się Zalia, Daj Mi Znak, to nasza dzisiejsza nowość. No a następnie na pozycji 39 Sell Me Jim, jej wiadomość do świata, Message to the World, niestety traci kolejne punkty i jest już przy drzwiach wyjściowych. Na miejscu 38 przed momentem Cheat Codes, Lily Fitz River, które również mocno oberwało, bo wczoraj było na pozycji 27. No i inaczej będzie z numerem 37, na nim Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G i te Olivia D. Heat.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Morten Drake.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
8: Najnowsza lista w Polsce.

0: Margaret jako prima ballerina dziś zatańczyła dla nas z numerem 35, była 26, no i niestety traci, ale to już można powiedzieć znacie. No i teraz dla odświeżenia atmosfery przywitajmy kolejną nowość, która od razu ląduje na pozycji 34, a w niej Felicia, Edward Maya, Vika Dzigulina i Me Without You.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie!

0: To tutaj rodzą się potężne hity. Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.
2: What's up, everybody? This is Orange.
3: Hello, we're Ace of Base.
4: It's Christina Aguilera.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Tyler Show, jego podróż na drugą stronę. Other Side, dziś na miejscu 32 był 36. Gratulujemy awansu. Teraz zagra dla nas Bea Miller, która również przeskakuje tyle, że dwa oczka z miejsca 33 na 31. To będzie Drunk Enough. No a zaraz po nich pierwsza dzisiejsza premiera.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: To było nasze miejsce 31, a na nim B. Miller i Drunk Enough, czyli wystarczająco pijana, no cóż, umiar trzeba przede wszystkim znać. Mamy kwadrans do godziny 18, zgodnie z obietnicą przed nami brytyjska wokalistka Katie Baser i jej najnowszy kawałek Let's Talk. Dziewczyna, która jest żywym dowodem na to, że naprawdę warto wierzyć w siebie i w swoje marzenia, no bo jeszcze kilka lat temu Katie zatrudniła się w pewnej brytyjskiej sieci supermarketów The Cooper Creative Food, żeby zarobić na wynajęcie studia nagraniowego. No i zbieg okoliczności chciał, że dokładnie w tym samym czasie jeden z jej utworów udostępnionych na TikToku niespodziewanie przekroczył barierę 1 000 000 wyświetleń, a w skrzynce wylądowało zaproszenie do londyńskiej agencji menedżerskiej. Efekt był taki, jak sama przyznaje, że swoją drugą zmianę w markecie przepłakała z nadmiaru emocji, a po trzeciej po prostu rzuciła robotę, no i pojechała robić karierę. Jakby tego było mało, to teksty do jednych ze swoich pierwszych numerów pisała w trasie do Londynu w jednej z restauracji fast food na literę M, wcinając kanapki z kurczakiem, które, jak mówi, uwielbia. Także trzeba przyznać, że to dość nieortodoksyjne zaplecze artystyczne, no ale efekty jej pracy mówią same za siebie, bo nominacje do nagród Brit nie biorą się znikąd. Bardzo ciekawa postać i jeszcze bardziej ciekawa nowość. Sprawdźcie koniecznie i dajcie głośniej przed nami Let's Talk.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Let's talk about you.
1: Hit Planeta na wakacjach.
2: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: Terapia dla par, która zyskuje na popularności, no i całe szczęście, można powiedzieć, bo cytując klasyka, niewyrażone emocje powracają w dużo gorszej postaci. Wy natomiast bardzo chętnie te emocje okazujecie, także wsparcie dla Wiktora Waligury i dziewczyn z LOR zyskują kolejne punkty i lądują dziś na miejscu 30, dokładnie plus 8 punktów. Nam zostało 7 minut do kolejnej porcji wiadomości sportowych, także tych ze świata. Opowiemy wam również o sytuacji na drogach, a na Hitplanecie jeszcze Liquid 5, All the Lies I Said, następnie Kochali Saffron Smoke i na finał Alejandro Zandes i Ola.
1: Hitplaneta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
3: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył to urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
2: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
4: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada w marcu. Wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormuz, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
2: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk Republikanów. Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej? Za granicę. Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hałton z biura podróży Sky.pl.
5: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych przekroczył już 50%.
2: A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Podwójna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim, Włoszka Federica Brignone, musi wykonać kolejny zabieg. Dziś ma ponownie przejść operację łąkotki. To konsekwencja kontuzji, której doznała w kwietniu ubiegłego roku wskutek wypadku na trasie slalomu giganta w Val di Fassa. 36-letnia Brignone na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie triumfowała w slalomie gigancie i supergigancie, ale teraz rozważa zakończenie kariery. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w lidze mistrzów. Tym samym kończą się trwające 2 miesiące eliminacje do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nich Lech oraz Górnik, ale i tak był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii Polska mogła wystawić aż 2 kluby. A o tym, co czeka dziś kibiców piłki, opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø/Glimt. Zenit. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Jutro 4 pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów. 22-letni Savinho w barwach The Citizens w 84 meczach strzelił 7 goli. Tottenham w letnim okienku transferowym wydał już blisko 300 milionów funtów. Wcześniej pozyskał włoskiego pomocnika Sandro Tonariego z Newcastle za rekordową kwotę 100 milionów funtów, a także portugalskiego pomocnika Mateusa Fernandesza z West Hamu za 85 milionów funtów.
0: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: I na początek wypadek na drodze S3, 301 km w kierunku Legnicy, dokładnie na węźle Legnica Południe. Tam motocyklista uderzył w bariery energochłonne na łącznicy E2. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Utrudnienia potrwają do godziny 19. Dobra wiadomość, bo zakończyły się także prace drogowe na A4 od 83 km do 105 w kierunku Wrocławia. Tam trwa koszenie pasa rozdziału. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca, droga S8, tutaj na 368 km w kierunku Wrocławia od Warszawy, jest nadal zablokowana w związku z wypadkiem 2 samochodów ciężarowych i 1 busa. Poza tymi incydentami reszta tras S5, S8, A1, A18 czy S6 w pełni przejezdna i bez większych spowolnień. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało.
0: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
8: Autopromocja. A po 18:00...
0: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
1: A będzie to Shiver, jednocześnie DJ Remo i C-Class.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Hi, I'm Dua Lipa.
6: Hello there, we're 21 Pilots.
5: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
7: Hello, this is Robin Thicke.
8: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: DJ Sully B, no i Selmy G, Lonely Girl, samotna dziewczyna, dokładnie tak jak wczoraj na pozycji 25. A jeśli wy czujecie się przykładowo samotnie, no to zapraszamy was na naszego Facebooka, Muzyczne Radio, tam czeka na was naprawdę spora grupa hit planetowiczów i też a propos. Witamy Martę, witamy Kamilę, Tomasza, Pawła, Łukasza, drugą Kamilę, Dorotę, Kasię, Janusza, Agnieszkę. Bardzo miło was wszystkich widzieć, no i specjalne pozdrowienia także dla kierowców. Oczywiście dziękuję za wszystkie głosy, które do nas nadsyłacie. Macie moc, tak jak moc ma Sylwia Grzeszczak, która niedawno zaskoczyła nas kolejną nowością, którą określa jako kwintesencję jej wakacji. Mango to właśnie teraz przed nami, niestety minus 3 punkty od wczoraj, ląduje z numerem 24.
1: Hit Planeta na wakacjach.
2: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.

Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć

Matt Henny Bon Follow dziś z numerem 22 plus jeden punkt od wczoraj. Gratka dla wszystkich miłośników EDM-u. No i też a propos, czas przywitać kolejną ikonę z tego świata, bo zagra dla nas Martin Garrix, ale nie sam, bo w towarzystwie U2. Świetliki, czyli Fireflies, jeszcze niedawno świeciły na samym szczycie hit planety. Wczoraj były z numerem 9, a dziś już na pozycji 21.

Trin Caria i Aleksandra Stan, We Are Free, to właśnie oni otwierają nasz dzisiejszy półmetek, bo to było miejsce 20, a teraz ponownie powróćmy do Polski, no i pogwarzmy przed nami soku.

rękę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest

0: Funky Beats dziś z numerem 18 plus 12 punktów od wczoraj. On my mind, czyli w mojej głowie. Ja natomiast wiem, że w waszej głowie może powtarzać się jedna myśl. Premiera, no i to właśnie ten moment. Zagra dla nas teraz Tom Nowy. Tak, dokładnie. Stary, dobry Tom, którego możecie kojarzyć z numeru Your Body. Człowiek, który sam w sobie jest dowodem na to, że w dobrej, klubowej muzyce nie ma czegoś takiego jak termin ważności. No tak naprawdę w muzyce w ogóle. Jeśli go nie kojarzycie, to mam dla was małą ciekawostkę, bo Tom jako jeden z nielicznych niemieckich twórców został w 2005 roku zaproszony za stery kultowego Essential Mix w brytyjskim BBC Radio 1. No a w świecie EDM to jest trochę tak, jakby dostać muzycznego Oscara, tyle że tutaj nie ma czerwonego dywanu, ale jest za to tłum ludzi, którzy domagają się najlepszego brzmienia. No i zapewne trzeba mieć potężny zasób wiedzy, także doświadczenia muzycznego, aby taką nominację dostać. Dziś połączył siły z formacją Monkees, a nowość, która trafiła do świeci dosłownie chwilę temu, nosi tytuł Cherry Moon, czyli Wiśniowy Księżyc. No i nie spodziewajcie się raczej przewidywalnej łupanki, bo panowie serwują nam absolutnie hipnotyzujący mariaż New Disco. Mamy także akcenty house, funku, czyli taka stara, zakurzona kaseta z najlepszych lat na Ibizie, którą ktoś przepuścił przez wehikuł czasu. Koniecznie posłuchajcie, przed nami Cherry Moon.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Jones.
1: Hello, Hugh James.
2: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
1: How are you? I'm Nelly Furtado.
3: Yo, yo, yo, everybody. Here's Rico Benascoli, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station.
4: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
5: Autopromocja.
6: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
7: Reklama.
8: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
9: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
10: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
11: 19.
6: Czas na wiadomości.
12: Pikieta w Krakowie. Mieszkańcy chcą zmian po tragicznym wypadku na drodze. Kontrole autokarów przed końcem wakacji. Stan techniczny większości jest dobry. A dokładnie 130 lat temu na ziemiach polskich pojawił się pierwszy samochód. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Zginęli rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. W miejscu, w którym doszło do tragedii, jest reporterka Katarzyna Młynarczyk.
13: Uczestnicy wydarzenia chcą dziś powiedzieć głośno to, czego ich zdaniem zbyt długo nie chciano słyszeć. Na krakowskich ulicach nie może być przyzwolenia na brawurę i łamanie ograniczeń prędkości. Niemy krzyk ma być jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
12: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś do Moskwy, poinformowała telewizja CBS News. Amerykańskie media nie ustaliły jednak szczegółów dotyczących wizyty. Te doniesienia są dobrym sygnałem, mówi amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
14: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
12: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję 5 lat temu, by zniechęcić Kreml do inwazji na Ukrainę. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała dane kontroli autokarów. Przeprowadzono ich ponad 4,5 tysiąca. Dodatkowe kontrole zarządzono w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech, w którym zginęli pielgrzymi wracający z Medjugorje. Szymon Kępka.
15: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
16: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
15: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
12: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą zrobić sobie 45 minut przerwy. Po ekologicznym alarmie poprawia się woda w kanale Gliwickim. Złota alga doprowadziła tu do masowego śnięcia ryb, ale jej stężenie spada. W litrze wody było ponad 760 milionów komórek, teraz jest już tylko 5 milionów. To była prawdziwa sensacja. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. 130 lat temu na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy w historii ziem polskich samochód. Właściwie dwa samochody, niemiecki Benz i francuski Peugeot. Oba przywiezione pociągiem z Paryża. Prasa pisała, że to powóz napędzany benzyną. Zachwycano się, że jest bardzo ekologiczny, bo nie zanieczyszcza ulic, tak jak powozy konne.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicją Parks, która pokonała wyżej notowaną Chorwatkę Petrę Marcinko. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, a odpadła z nich już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Rywalką Kubki będzie reprezentantka USA Anika Pęcikowa. Kaśnikowski zmierzy się z Norwegiem Nikolajem Budkowem-Kierem. 26-letni Hampus Findel został zawodnikiem Jagiellonii, poinformował oficjalnie ten klub. To środkowy pomocnik pozyskany z Jur Gordens. Szwed, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem i ma na koncie grę w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji, podpisał 3-letni kontrakt. Drużyna z Białegostoku ruszyła dziś do Gruzji, gdzie w czwartek zagra mecz rewanżowy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Iberią Tbilisi. Pierwszy mecz polski zespół wygrał u siebie 4-0. Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, zagra w fazie ligowej Ligi Europy po raz pierwszy w swojej historii. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominację, a o medal powalczy m.in. Martyna Klatt, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu Mistrzyni Świata w K2 na 500 metrów.
5: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem, no i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
0: Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie potrwają do niedzieli.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
7: I zaczynamy od trasy S8, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Na 368 km na jezdni w kierunku Wrocławia trasa wciąż pozostaje zablokowana po zderzeniu dwóch aut ciężarowych i busa. Tworzą się tam zatory. Prosimy o kierowanie się na wyznaczone przez służby objazdy. Nieco lepsze wieści z ekspresowej trójki. Na węźle Legnica Południe w stronę Legnicy powoli dobiegają końca utrudnienia po wypadku motocyklisty. Służby kończą pracę, ale lewy pas może być jeszcze chwilowo zablokowany. Warto zachować ostrożność. Zupełnie czysto jest na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Pamiętajmy jednak o ograniczeniu ruchu do 80 km na godzinę. To od 31 do 47 km ze względu na wybrzuconą jezdnię. Na pozostałych trasach sytuacja bardzo dobra, zarówno na ekspresowej piątce, także na autostradowej obwodnicy Wrocławia, również A18, autostrada A1 i nadmorska S6. Tutaj jedziecie płynnie i bez żadnych utrudnień. Bezpiecznych podróży.
6: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
10: Autopromocja. A po 19:00
6: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
10: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
6: Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
7: A będzie to McCoy i Dopamin.

0: emocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
9: Hey, my name is Bollier.
10: Hello, my name is Sky Holland.
11: Big hello, I'm Graham Candy.
12: Hello, Poland, I'm Ingrid.
13: Hello there, Sam Felders here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
14: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: to było nasze miejsce 14. Kygo, Mark My Known, no i Take Me Back. Zabierz mnie z powrotem, ale moi drodzy, teraz już nie ma odwrotu. 20 minut po godzinie 19, a to jest hit planetarny, finał. Najlepsi z najlepszych, ostatnie rozstrzygnięcia walki o wasze głosy. A teraz utwór, który powstał również przy okazji finału, tyle że FIFA, piłki nożnej kobiet. No, nagrała go oczywiście Blanka. Przed nami Yeah.
1: Najnowsza lista w Polsce.

Kubas i Życie jest piękne. Dziś na miejscu 12, a przed nami numer 11. Jednocześnie ekipa, która wczoraj grała na pozycji 5. Nili Rodgers, Sophie Ellis-Bextor i Disco Bambino, Dancing Without You.

Brave i Tom Byrne, Lucky Noise, zdecydowanie mogą być szczęśliwi, bo to właśnie oni otwierają winową dziesiątkę, a na miejscu dziewiątym melduje się Francesco Gabbani i Summer Funk.

0: Humani, Jump Onto My Wave, dziś na pozycji 8. Nam zostało zaledwie 22 minuty do godziny 8, no a to oznacza, że czas najwyższy na finałową premierę i to jeszcze jaką. Cofniemy się na chwilę w czasie, zapewnie doskonale pamiętacie rok 2014, kiedy to francuski producent Watermat wypuścił instrumentalny utwór, który błyskawicznie zdominował letnie festiwale, parkiety w klubach, no i oczywiście także podium Hit Planety. Chodzi mi oczywiście też o singiel Bullet. Teraz po latach ten sam motyw wraca w zupełnie nowy wymiarze, a wszystko za sprawą człowieka, który większej zapowiedzi nie potrzebuje, bo zagra dla nas Robin Schulz, który wspólnie z samym Watermatem stworzyli wersję idealną na takie letnio-jesienne wieczory, jak ten dzisiejszy. Także zwalniamy tempo, ale tylko w tytule, bo wcale nie zwalniamy z dobrym brzmieniem. Take it slow przed nami, koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: 11 minut do godziny 20, no i czas przejść do podsumowania waszych głosów i niestety Jason Derulo, DJ Goya i Melody Michiko oddaje srebro i ląduje z numerem 5. Na pozycji 4 Deep End i Sunset Comfort Zone, no i niestety opuścili strefę komfortu, byli na miejscu 3, a wyprzedzili ich Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William i My Oh My. Na miejscu 2 Oscar Sims, który miał na szczycie pozostać bez końca, jednakże ekipa The Colors i Mark and Raymond okazała się mocniejsza, Partenope odbiera złoty medal. Do kolejnego spotkania czas, start to już jutro o godzinie 17. Przypominam wam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl w zakładce Hit Planeta. Za moment wieczór z Muzycznym Radiem, zaczynając od dżemu mydła i powidła, także jeśli macie jakieś ogłoszenia, to powoli już się szykujcie. No a teraz muzyczne grande finale.
1: Hit Planeta na wakacjach.
2: Hello, I'm Deep End and this is Hit Planeta. New music and the best artists every day at Muzyczne Radio.

0: tutaj rodzą się potężne hity.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: Nowi podejrzani i nowe dowody w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Coraz mniej mieszkań do wynajęcia, studenci szukają lokum. Atak żubra pod Giżyckiem. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe tropy w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że pojawili się nowi podejrzani i nowe dowody, a także osoby gotowe współpracować z prokuraturą. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw finansowych na wielką skalę i prania pieniędzy. Dziś Roman Giertych przekazał, że od maja jest pełnomocnikiem prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in., czy nie doszło do złamania prawa w relacji zonda krypto z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Najbardziej atrakcyjne mieszkania znikają z rynku, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
4: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
5: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
4: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
3: A ceny? Najdroższa jest Warszawa. Przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. To ostatni tydzień niższych cen paliw dzięki rządowym obniżkom podatków i limitom cen. Ropa może też zdrożeć, jeśli Amerykanie wprowadzą zapowiadane ostre sankcje na Iran, mówi sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
6: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
3: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Czeskie media wykryły kampanię dezinformacyjną, która ma skłócić Polaków i Czechów. Według portalu Seznam Sprawy podłożem ma być historyczny spór o ziemię, o teren Zaolzia. Do prowokacji używane są fałszywe dokumenty, spreparowane strony internetowe i fikcyjne profile w mediach społecznościowych. Pojawiły się m.in. teksty o rzekomych polskich roszczeniach terytorialnych wobec Czech. Eksperci i służby sądzą, że stoi za tym Rosja. Dramat na Mazurach. Żubr zaatakował spacerujące małżeństwo z Francji. Kobietę w ciąży trzeba było zabrać śmigłowcem do szpitala. Do zdarzenia doszło w okolicy Giżycka, gdy para spacerowała w pobliżu rezerwatu. Zwierzę uderzyło 38-letnią kobietę, która upadła i doznała obrażeń. Po ataku żubr uciekł. Służby przypominają, w czasie rui zwierzęta mogą być szczególnie nieprzewidywalne. Warto zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony lub pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową albo grzebać przed nimi racicami. Opera pod gołym niebem i setki artystów na scenie. W Bielsku-Białej trwają przygotowania do plenerowego widowiska Carmen, które w piątek i niedzielę zostanie wystawione przed Teatrem Polskim. W spektaklu weźmie udział blisko 200 wykonawców, a w centrum miasta będzie ogromna scena z wykorzystaniem świateł, laserów i multimediów. To jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Bielsku-Białej, która nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
0: To były wiadomości.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: A sytuacja na dolnośląskich i nie tylko dolnośląskich drogach jest naprawdę stabilna. Niemalże wszystkie trasy są zupełnie przejezdne, poza wyjątkiem na S8 od Warszawy w kierunku Wrocławia. Tam nadal po porannym wypadku zostaje zablokowany odcinek. To na 368 kilometrze. Czeka was tam objazd. No i bardzo świeża wiadomość. A4 87 km w kierunku Katowic. Tam bus znalazł się w barierkach, spodziewajcie się utrudnień. Poza tym czysto, spokojnie, niezależnie od tego, czy jedziecie w kierunku północy, wschodu, czy podróżujecie w przeciwnych kierunkach, życzymy Wam bezpiecznych podróży, oczywiście z Muzycznym Radiem.
0: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
1: Jako małe dziecko Janek zachowywał się prawidłowo. Gdy osiągnął 9 miesiąc życia, przestał gaworzyć, unikał wzroku, odpychał od siebie znane mu osoby. Po wykonanych badaniach diagnoza brzmiała autyzm. Janek coraz bardziej tracił kontakt z otoczeniem, przestał mówić, wymagał całodobowej opieki. Obecnie powoli, dzięki terapii, zaczyna otwierać się na innych, uśmiechać się, wyciszać. Rodzice będą wdzięczni za każdy gest pomocy w dalszych, koniecznych staraniach o sprawność dziecka. Serdecznie proszą o wpłaty. Oto adres. siepomaga.pl Jan Kasprzak. siepomaga.pl Jan Kasprzak.
8: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Cherry Rapero, Dennis the Menace. No i jednocześnie 25 dzień sierpnia, wtorkowy wieczór, a dziś w kalendarzu ogólnopolski dzień zupy błyskawicznej. Najlepsza chińska, jak wiadomo, pochodzi z Radomia, a najlepsze hity na wieczór zawsze pochodzą z fal muzycznego radia. No i dobrze się składa, bo właśnie się na nich słyszymy. Patryk Łasica, witam was. Zanim jednak wskoczymy w muzyczny wir, czas otworzyć naszą mini giełdę ogłoszeń. Dżem, mydło i powidło startuje właśnie teraz, więc jeśli macie ochotę coś kupić, sprzedać, zamienić, ogłosić, to czekamy na was. 757-646-646 albo końcówka 645.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Witam. Dobry wieczór. Mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku. Diesel 2 litry, 145 koni. W kombi czerwona perła, auto użytkowane przez kobietę, także zadbane, niezniszczone, ładnie się reprezentuje, a więc informacji udzielę pod numerem 695 112 366. Dzięki, życzę miłego wieczoru, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również i do usłyszenia. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
4: Witam, Marek Zieleni Góry.
0: Witamy.
4: Sprzedam Volkswagena Turana 2.7 rok, 2 litry dieslu, 140 koni. Oprócz tego sprzedam Nissana Note 2.6 rok, 1.5 ZCI. Felgi też mam aluminiowe, 17. Mhm. Wszystko pod numerem 692. Mhm. 358. Pozdrawiam, zdrówka życzę.
0: Pozdrawiamy również, dużo zdrówka. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
5: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam pana prowadzącego i dużo zdrowia życzę.
0: Dziękujemy również, dużo zdrówka, no i powodzenia w poszukiwaniach panu życzymy. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
6: Dobry wieczór, Łukasz z Zielonej Góry.
0: Witam, Łukasz.
6: Ja mam do sprzedania Renault Megane 2 w kombi, 2004 rok, 1.6 benzynka, 113 koni. Więcej informacji pod numerem telefonu 795-616-634. Pozdrawiam.
0: 634. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. I a propos też motoryzacji, czas na ogłoszenie. Sprzedam Skodę Octavię trzeciej generacji, Greenline Kombi, rok produkcji 2014, kolor biały, silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych, skrzynia biegów sześciobiegowa, stan bardzo dobry, cena 23 900 zł do negocjacji, miejscowość to Lubawka i więcej informacji pod numerem 730 072 027. 730 072 027. I witamy kolejnego słuchacza. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, Grzegorz z Zielonej Góry.
0: Witamy.
7: Ja mam do sprzedania dwie hulajnogi elektryczne.
0: Mhm.
7: Xiaomi. Mhm. I wszystko więcej pod numerem telefonu 535.
0: Tak.
7: 825.
0: Mhm.
7: 312.
0: 300.
7: Dziękuję, pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy ciebie również. I kolejne ogłoszenie. Mam do sprzedania motor elektryczny Enduro Stark Warg X60. Motor zakupiony w maju tego roku, ma przejechane 1000 km po asfalcie. Wyposażenie to komplet narzędzi, telefon z darmowym internetem, ubezpieczenie AC, 300 euro do wykorzystania na części, cena to 52 tysiące złotych i numer telefonu 530-214-331, 530-214-331. I witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam. A ja poszukuję starej motoryzacji, typu stare motocykle oraz motorowery. Mhm. Szukam motorków, tak jak na przykład Junak, MZ, Java, CZ, Simpson, Komarek, WSK, WFMK i podobne jakieś. Zarówno mhm. poszukuję różnych części w różnej postaci. Może komuś coś tam zostało, jakieś pozostałości, jakieś zębatki, silniki, koła, ramy, wydechy oraz starej literatury o tych motorkach. Mhm. Stan motoru jest mi obojętny, czy może być odrestaurowany już do kolekcji, a może być do restauracji. Mhm. I zarówno szukam ciągnika typu Ursus, jakiegoś C330, C360 lub coś podobnego. I mój numer telefonu mhm. 731
0: tak.
8: 847 mhm. 430. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. No i niestety, moi drodzy, czas dobiegł końca. Jeśli chcielibyście mieć pewność, że wasze ogłoszenie zostanie odczytane, możecie także wysłać do nas SMS o treści DMP. Dalej treść ogłoszenia to numer telefonu 79567, koszt to 11 zł i 7 groszy z VAT. No i wówczas macie pewność, że takie ogłoszenie zostanie odczytane. Kolejna porcja dżemu dokładnie jutro o tej samej porze. A teraz przechodzimy do części muzycznej i otworzymy ją.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz piosenka dnia.
0: A w niej B. Miller, Drunk Enough.

Polscy artyści dziś u nas w rolach głównych, zatem pozwólcie się zaprosić na spotkanie z Sandrą Reiser, Piotrem Roguckim i Liwką, którzy pochwalić się mogą nowymi piosenkami. Sprawdzamy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Sandra Reiser wraca z nowym singlem Nie chce nic zmieniać, nostalgiczną, ale pogodną opowieścią o momentach, które chciałoby się zatrzymać na zawsze. Melodyjny pop spotyka się tutaj z alternatywną wrażliwością, a nieoczywiste zakończenie z wokoderem przypomina, że czas nie zatrzymuje się razem z nami. Nie chce się zmieniać to piosenka o potrzebie zatrzymania chwili, która właśnie trwa. Tych momentów, w których wszystko wydaje się dokładnie takie, jak powinno. Są tak piękne, że chciałoby się zostać w nich jak najdłużej. Zachować w pamięci drobne obrazy, emocje i obecność bliskich. Wszystko, co w danej chwili wydaje się zwyczajne, a z czasem może nabrać zupełnie innego znaczenia. Utwór ma w sobie nostalgię, ale nie jest ciężki ani melancholijny. Przeciwnie, jego lekkość pozostaje w ciekawym kontraście z refleksją nad przemijaniem. To właśnie napięcie między ciepłem teraźniejszości, a świadomością jej ulotności stanowi jeden z najważniejszych elementów tej właśnie piosenki. Okazuje się, że Piotr Rogucki wraca do kultowego utworu Komy w nowym, pełnym surowej energii wydaniu na żywo. Los Cebula i Krokodyle Łzy w wykonaniu projektu Normalni Ludzie to bezkompromisowa fuzja rockowej charyzmy, pulsującej sekcji rytmicznej i porywającej interakcji z publicznością. Wyrazisty wokal, koncertowa spójność i nostalgiczna, zarazem świeży sznyt sprawiają, że to obowiązkowa pozycja dla fanów polskiego rocka i autentycznych brzmień na żywo. I prawie na koniec dzisiejszego spotkania z Music News o jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów ostatnich miesięcy. Po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z papieru, Liwka wraca z nowym singlem i prezentuje świeży kierunek muzyczny i wizerunkowy. Poza tobą nic to utwór, którym Liwka na nowo definiuje swoją solową przestrzeń. Singiel pokazuje artystkę w bardziej dojrzałej i świadomej odsłonie, a jednocześnie pozostawia charakterystyczną dla niej emocjonalność i wrażliwość. Wiem, że wiele osób długo czekało na nowości ode mnie, mówi Liwka. Ja sama czułam tę presję czasu, ale też oczekiwań głównie własnych. Zawsze byłam bardzo krytyczna w stosunku do swojej własnej twórczości i wiedziałam, że muszę być w 100% pewna tego, co wypuszczę w świat po tym wszystkim, czego udało mi się muzycznie doświadczyć w ostatnim czasie, dodała artystka. Nowa piosenka od Liwki już na playliście nowości Muzycznego Radia. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Roy Strobel z nagraniem World Go Round, Topic i Carte Blanche z nagraniem Lucky Ones i Aaron Chupa w utworze Cushion Grooves. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz od nas. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Wieczorny raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie wydarzeń w regionie. Wielki finał akcji Bezpieczne wakacje w Jeleniej Górze, przełomowe zmiany w urzędach stanu cywilnego i podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku. A na początek stolica Dolnego Śląska, gdzie służby udaremniły ogromny finansowy przekręt na zamówieniach dla wojska. Zatrzymano dwóch przedsiębiorców, którzy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa na 20 milionów złotych.
3: W rozpracowaniu i zatrzymaniu podejrzanych biznesmenów wzięły udział służby z Wrocławia, to Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmeria Wojskowa. To efekt śledztwa w sprawie dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. Jak tłumaczy Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Skarbowej, oszustwo doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa na ponad 20 milionów złotych. W latach 2023-2024 zatrzymani przedsiębiorcy wygrali przetargi na dostawę wyposażenia dla wojska. Mieli dostarczyć sprzęt niezgodny ze specyfikacją określoną w zamówieniu, zataić tę niezgodność, by zarobić. Czynności procesowe prowadzono na terenie Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Zatrzymani działali w branży usług i sprzedaży hurtowej. Przeszukania przeprowadzono w miejscu ich pracy, w ich domach i w czwartej regionalnej bazie logistycznej we Wrocławiu. Służby zabezpieczyły obszerny materiał dowodowy. Sprawę nadzoruje prokuratura w Poznaniu, a biznesmeni usłyszeli zarzuty oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Zabezpieczono majątek podejrzanych, w tym nieruchomości, gotówkę i wierzytelności na rachunkach bankowych o łącznej wartości ponad 45 milionów złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: Przed nami ostatnia w tym roku edycja akcji Bezpieczne Wakacje organizowanej przez Jeleniogórską Straż Miejską. Tradycyjnie na uczestników czekać będą przedstawiciele wielu służb, instytucji i organizacji. Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy, nauki, mówi Artur Chmielewski z Jeleniogórskiej Straży Miejskiej.
4: Zapraszamy na zakończenie akcji Bezpieczne Wakacje i rozpoczęcie bezpiecznej drogi do szkoły, które odbędzie się na Placu Piastowskim 28 sierpnia od 10 do 13. Będą służby mundurowe i ratunkowe oraz instytucje dbające o bezpieczeństwo. Ale nie tylko. Będzie wiele atrakcji, a między innymi symulator jazdy samochodem rajdowym. Cieplice, Plac Piastowski. Do zobaczenia.
2: Od niedzieli osoby pozostające w małżeństwach jednopłciowych zawartych za granicą będą mogły dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Minęły 3 miesiące od opublikowania rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Oznacza to, że w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Ale czy tak jest? Prezydenta Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską pytał o to nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
5: Brakuje nam jednoznacznej interpretacji, brakuje nam narzędzi. Jeden z tych problemów dotyczy aktów małżeństwa, które oczywiście są zawarte przez obywateli państw unijnych, ale nie na terenie państw unijnych. Mamy między innymi w naszym urzędzie wniosek pary, która zawarła ślub w Honolulu. Czy mamy ten akt respektować, czy mamy dokonać tej transkrypcji? Chcielibyśmy tutaj mieć jednoznaczną, pisemną interpretację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Muszę zaznaczyć jedną rzecz. Urzędy stanu cywilnego nie działają według własnej decyzyjności, nie działają w oparciu o własne interpretacje. My wykonujemy zlecenia rządu, zadania zlecone przez rząd i nadzór nad nami, nadzór prawny, organizacyjny, sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym nie możemy sobie pozwalać na żadną dowolność, nie możemy sobie pozwalać na to, że jeden urząd zrobi tak, a drugi urząd zrobi inaczej. Musimy działać kompatybilnie, musimy działać zgodnie z literą prawa. I to mówię od samego początku sprawy związanej z transkrypcją. To nie jest nasza wola, to są przepisy. Drugi problem, który się pojawił, to problem umieszczenia właściwych informacji w systemie PESEL. Dzisiaj urzędnik ma do dyspozycji następujące statusy, które może wpisać we właściwą rubryczkę. Panna, kawaler, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona, no i to, co nas interesuje najbardziej, zamężna i żonaty. czyli ktoś, kto ma żonę, ktoś, kto ma męża. Jak potraktować parę jednopłciową? Warszawa, z tego co nam wiadomo, wpisuje status żonaty. Ale czy to jest adekwatne do sytuacji? Czy ten współmałżonek ma rzeczywiście żonę, czy raczej męża?
0: Muzyczne radio.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Groźby karalne, a następnie podpalenie samochodu.

0: Miej sąsiad, który wcześniej groził jej i jej partnerowi podpaleniem samochodu. Funkcjonariusze szybko dotarli do 41-letniego jeleniogórzanina i zatrzymali go w pobliżu miejsca zdarzenia.
1: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
5: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No i to właśnie ten moment. Siadamy wygodnie, włączamy grzanie w fotelu, jeśli akurat gdzieś podróżujecie, a nawet jeśli wasze fotele nie grzeją, to dzięki nam zyskają funkcję masażu, a żar poleje się z głośników. Warunek jest jeden, dać głośniej, no i zostać z muzycznym radiem. Patryk Łasica, witam i zapraszam.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Flying Exy Country Rave, Banjo i Trance. Kto by się spodziewał takiego połączenia, ale niczym frytki, lody waniliowe brzmi. Smakuje to wyśmienicie. Płyńmy dalej na horyzoncie. Arcrace, Good Boys, no i Believe.
1: Festiwal Wakacji.

0: Zdecydowanie przy tym numerze mogą powrócić najlepsze wspomnienia, bo to przecież debiutancki singiel Felixa Jan, który nagrał wraz z Jasmine Thompson, no i to właśnie on zapewnił mu ogólnoświatowy sukces. Mamy 9 minut do godziny 21, no i czas trochę podkręcić klimat. Przed nami coś bardzo dynamicznego. Hera, I'll keep my promise.
1: Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.

0: Słucha się głośno. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią na Mistrzostwach Europy. 12% szkół nie ma psychologa. To i tak lepiej niż kilka lat temu. Szykują się zmiany w fotoradarach, mają ukrócić unikanie płacenia mandatów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dziś Niemki wygrały pewnie z drużyną Węgier. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej brakuje ich na Podlasiu, w Zachodniopomorskiem i na Mazowszu. A najlepiej jest w Kujawsko-Pomorskiem. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa. Jest lepiej o tyle, że 6 lat temu psychologa nie było w większości szkół. To ma być koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Właściciele aut, którzy nie wskażą kierowcy złapanego przez fotoradar albo podadzą nieprawdziwe dane, mogą zostać obciążeni wysoką karą administracyjną. Ministerstwo Infrastruktury chce tak zamknąć lukę prawną, z której korzysta część kierowców, by uniknąć odpowiedzialności. Mówi minister Dariusz Klimczak.
3: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystają z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
2: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończy się dwumiesięczny serial eliminacji do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nim 2 polskie zespoły, Lech i Górnik, co i tak sprawia, że to był wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii mogliśmy wystawić aż 2 kluby. O tym, co czeka dziś kibiców, Błażej Kulesza.
4: Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Lask Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby pustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
2: Przykra wiadomość dla fanów muzyki country. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, autorka tekstów i aktorka, legenda amerykańskiej kultury. To będzie gratka dla miłośników Jury krakowsko-częstochowskiej. W drugiej połowie września odbędzie się Juromania, czyli ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach. W programie koncerty, pokazy światła, widowiska multimedialne, a także zwiedzanie zamków, szlaku, orlich gniazd. Organizatorzy zapowiadają, że to będzie największa edycja wydarzenia w historii. Potrwa od 18 do 20 września, a jeśli ktoś woli spędzić czas na przykład w Ojcowie w spokojniejszej atmosferze, sezon cały czas trwa.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów.

0: Jimmy Trumpet, Vinny Vici i Omki Far From Home, czyli z dala od domu, co może być możliwe w przypadku zmotoryzowanych słuchaczy, no ale niezależnie od tego, gdzie jesteście aktualnie, to jesteście także z muzycznym radiem, a tutaj w każdej minucie będziecie czuć się jak w domu. Festiwal wakacyjnych hitów, jedyne takie pasmo w eterze, no można powiedzieć Time of Our Lives, i dokładnie taki sam będzie tytuł kolejnego utworu. Przed nami Tujamo i Fall Harbor.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: kolejnych hitów.
1: To było Two Colors i Heavy Metal Love. No miłość nieuchronnie wiąże się z ryzykiem cierpienia i przychodzę do Was ze smutną wiadomością, bo właśnie teraz świat obiega informacja odnośnie Dolly Parton, która niestety opuściła nas w wieku 80 lat. Media poinformował siostrzeniec Brian Seaver, no i tutaj cytat. O nagranie tego komunikatu Dolly poprosiła mnie wiele lat temu, zanim w pełni uświadomiłem sobie, że to stanie się rzeczywistością. Dolly żyła w świetle i spoczywa teraz w ramionach Jezusa. Z pewnością powitają tam Karl, jej rodzice oraz niezliczone rzesze tych, którzy z nieba śledzili jej losy i wyczekiwali spotkania z nią. To mówił jej siostrzeniec. A była to postać unikatowa. Matka gatunku country, Parton wygrała 11 statuetek Grammy, w tym nagrodę za całokształt swojej twórczości. Sprzedała ponad 100 milionów płyt, prowadziła telewizyjny program, występowała w filmach, a nawet stworzyła park rozrywki Dollywood w swoim stanie Tennessee. A wywodziła się także z rodziny, którą sama określała mianem skrajnie biednej. No i po tym, jak odniosła światowy sukces, regularnie wspierała potrzebujących, zarówno swoim nazwiskiem, muzyką, jak i też środkami finansowymi. Dziękujemy za każdą inspirację, no i posłuchajmy jej największego przeboju, Jolene, który w 2016 roku nagrała ponownie w wersji a cappella w towarzystwie projektu Pentatonix.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

końcówka lat 90. Lacrosse i Save Me na podstawie Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Dobre kompozycje nigdy się nie starzeją, no i o tym też doskonale się przekonamy w strefie 79, która zawita do muzycznego radia już po 22. No a teraz czas na powrót do teraźniejszości. Przed nami Don Diablo i Radio Baby.

Listy Van D, After the Silence, czyli po ciszy. No a przed ciszą jest zazwyczaj burza, czyli krąg się zamyka. 19 minut do godziny 22, a przed nami Class Dead or Alive.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
0: Czas na wiadomości.
4: Pikieta na ulicach. Krakowianie domagają się bezpiecznych dróg. Zdrowsze produkty w szkolnych sklepikach. Od września nowe zasady. Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią. Awansowały do drugiej rundy Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Krakowa przyszli z kwiatami, zniczami i jednym żądaniem. Chcą czuć się bezpiecznie na drogach. Na ulicy Solnej odbył się niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Z uczestnikami rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
5: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
6: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
5: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
7: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
8: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
4: Miasto twierdzi jednak, że żadnych nieprawidłowości na tej ulicy podczas wizji lokalnej się nie dopatrzyło. Ale żeby dmuchać na zimne, w rejonie, w którym doszło do wypadku, jeszcze w tym tygodniu zamontowany będzie próg zwalniający. Oszukał niemieckich seniorów na setki tysięcy euro, a potem ukrywał się w Polsce. Zatrzymany na Pomorzu 35-letni mężczyzna zostanie przekazany niemieckim służbom. Śledczy podejrzewają, że jako członek grupy przestępczej wyłudził od seniorów około 675 tysięcy euro. Podszywał się pod policjanta, wprowadzał ofiary w błąd, twierdząc, że ich bliski spowodował wypadek drogowy, a uniknięcie aresztu wymaga wpłacenia kaucji. Grozi mu 15 lat więzienia. Nie tylko na szkolnych stołówkach, ale i w szkolnych sklepikach od 1 września zmienić się mają dostępne produkty. Ma być bardziej zdrowo, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczy i soli. Bartosz Kądziołka.
9: W sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
10: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
9: Żeby nowe przepisy miały sens, po pierwsze potrzebna jest edukacja.
10: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
9: A po drugie, przykład zdrowego żywienia powinni też dawać rodzice. Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw, czy produktów pełnoziarnistych.
4: Coraz bliżej uchwalenia ustawy o asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. W Sejmie pierwsze czytanie za nami, we wrześniu odbędzie się drugie, zapowiada wiceminister rodziny Monika Sikora.
11: Miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny.
4: Asystent osobisty wspiera osobę niepełnosprawną w codziennych aktywnościach, jak zakupy czy podróż do pracy. Chodzi o to, by osoba z niepełnosprawnością nie była uzależniona od pomocy swoich najbliższych. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dzisiaj Niemki wygrały łatwo z drużyną Węgier.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Strefa 79.

0: Czukladzi, Brazylia, karnawal. Ostatnia wtorkowa strefa podczas tegorocznych wakacji. No i tak jak słychać, wyciśniemy z niej tyle, ile tylko się da. Patryk Łasica, dobry wieczór, witam wszystkich podróżników w czasie. No i czas najwyższy na 2 godziny pod szyldem największych przebojów z XX wieku. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo przed nami kolejne disco i to disco Bozuki.
1: Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.

Co by było, gdyby Ludwig van Beethoven zamiast fortepianu chwycił za gitarę elektryczną, no i podpiął ją pod potężny wzmacniacz? Na szczęście zrobił to już Richie Blackmore. Formacja Rainbow i Difficult to Cure, czyli niesamowita rockowa wariacja na temat słynnej ody do radości z 9 symfonii Beethovena. A Blackmore to oczywiście wirtuoz, który jest także brzmieniem klasycznego Deep Purple. Niedawno wystąpił na scenie właśnie z nimi, wydarzenie, które obiło się bardzo szerokim echem. Też echem samokrytyki Richiego. Ten zawsze znajdzie coś, co mógłby zagrać lepiej, ale wydaje mi się, że tutaj potrzeba dużej wyrozumiałości, bo tak naprawdę swoje już zrobił. My na szczęście krytykować nie musimy, możemy po prostu chłonąć energię. Mamy 22 minuty po godzinie 22, no i czas powrócić na nasze polskie wody. Przed nami Kapitan Nemo i twoja Lorelai.

0: Thunder in a Broken Dream, kolejna hardrockowa perełka. No a przed kilkoma minutami przekonaliśmy się wspólnie, co by się stało, gdyby Beethoven grał na gitarze elektrycznej. A dokładniej zaprezentował nam to Richie Blackmore w utworze Difficult to Cure, świetnej wariacji na temat 9. symfonii Beethovena. No i przy poważnych źródłach, w cudzysłowie, zostaniemy, rzucił mi się w oczy komentarz naszej słuchaczki Doroty, która napisała do nas tak. Witam, pozdrawiam i życzę miłego wieczoru z Muzycznym Radiem, a moja propozycja do strefy 79 to utwór Taniec z szablami z baletu Gajane Arama Haczaturiana w wykonaniu duetu Marek i Wacek. Duetu, który był określany jednym z najbardziej innowacyjnych i unikatowych na ogólnoświatowej scenie jazzu, nasza polska duma, ale też spokojnie, bo ja tutaj o balecie, o jazzie, ale jednocześnie podkreślę też, że absolutnie nie zdejmujemy nogi z gazu, zmienimy po prostu arsenał z gitary na dwa klasyczne fortepiany, w których klawisze dosłownie zapłoną. A to dlatego, że Taniec z szablami to jest utwór, który w swojej oryginalnej baletowej formie wymaga naprawdę rozbudowanej orkiestry, potężnej sekcji dętej, no i smyczków, które tam gnają na złamanie karku w szalonym metrum, a ci panowie postanowili zredukować ten żywioł do zaledwie 20 palców i dwóch instrumentów. Ktoś powie, że łańska fantazja, tyle, że oni ją faktycznie mieli i nie bali się jej użyć. W dodatku z precyzją, której nie powstydziłby się żaden filharmonik, koniecznie posłuchajcie.
1: Strefa 79.

Był Haczaturian na jazzowo, no to teraz czas na jazzowych Beatlesów w wykonaniu Ala Di Meola i Alan Rugby. To właśnie od Beatlesów Al Di Meola podłapał inspirację też do co do rozmieszczenia gitar w różnych kanałach, kiedy to grał z Paco de Lucio i Johnem McLaughlinem w legendarnym trio. Swoją drogą przyjaźnił się także z George'em Harrisonem czy innymi członkami zespołu Beatlesów. No i przenieśmy się teraz prosto na lazurowe wybrzeże. Przed nami Joe Dassin i Atua.

0: I Type i Calling Your Name, czyli wołając Cię po imieniu. I a propos, bardzo miło, że aż tylu jest Was na naszym Facebooku, mimo późnej pory, bo zostały nam zaledwie 3 minuty do godziny 23. No i witamy Dorotę, Wiesława, Martę, Tomasza, Angelikę, Marcina, Piotra, Andrzeja, Pawła, Agnieszkę, Anię, Łukasza, wszystkich, którzy są z nami. No i oczywiście z naszej strony możecie liczyć na to samo, że będziemy, wiecie, na jakich falach nas znaleźć. I nawiązując też, posłuchajmy propozycji od Piotra, którego pozdrawiamy, a w strefie witamy Manam i Po prostu bądź.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30.

rok 98 i jednocześnie takie tango, Largo Tango Passion, a my płyniemy dalej na horyzoncie. Gina Thompson, Yadi Ya.

The Cranberries, czyli po naszemu Żurawina, jednocześnie Animal Instinct. Mamy kwadrans po godzinie 23, a przed nami Project Pitchfork, I Live Your Dreams, Żyję w Twoim Śnie. No i tę głębię tytułu dopełni utwór od Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, czyli Pokaż Mi Znaczenie Samotności.

Już dawno po 23, no a na falach muzycznego radia tańczymy ile wlezie, ale też jak tu nie tańczyć, jak gra dla nas Enrique Iglesias, Bailamos. No teraz przenieśmy się w okolice Morza Karaibskiego, przed nami Big Mountain.

Deep Purple i Gypsy's Kiss, czyli pocałunek cygana, no można powiedzieć idealnie na dobranoc, a noc już zdecydowanie późna, także dobra, bo przecież na falach strefy 79. No i a propos, w strefie jeszcze pojawią się Goran Bregowicz w imieniu Dam, ale najpierw Dave Stewart i Candy Duffler, Lily Was Here, no i ja również tu byłem, wcale nie Jarząbek Wacław, tylko Patryk Łasica, spokojnej nocy i do usłyszenia już niebawem.

Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.